0: który śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za minutę szósta, a my chcemy powiedzieć dzień dobry. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek
1: Dorkiewicz. Dzień dobry.
0: I co? Zapraszamy na wiadomości.
2: Mamy godzinę szóstą, mamy 25 czerwca w kalendarzu i ten dzień nazywa się czwartek. No a skoro wiadomości Radia Złote Przeboje, to Iwona Barańska.
3: Nad Polskę nadciąga prawdziwa fala upałów. Są już ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 10. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20 stopni. W kolejnych dniach temperatury w kraju będą jeszcze wyższe, w niedzielę do 38 stopni. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, lecz także dla osób młodych i aktywnych fizycznie. Zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
4: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
3: Od upałów odetchniemy dopiero od połowy przyszłego tygodnia. Delegacja z całego świata, delegacje wezmą udział w rozpoczynającej się dzisiaj w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
5: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
6: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
5: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
7: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
5: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach, to biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Głęboki wdech, łyk kawy i ruszamy. W Jeleniej Górze ruch powoli się budzi. Przypominam o omijaniu rozkopanego Zabobrza. Na Moniuszki i Ogińskiego nadal trwają prace budowlane. Ciasno zrobi się też tradycyjnie na Alei Wojska Polskiego oraz przy Placu Wyszyńskiego.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Poranek w Jeleniej Górze będzie słoneczny. Spodziewajmy się również dosyć wysokiej temperatury. Teraz nasze termometry wskazują od 14 do maksymalnie 15 stopni, ale będzie jeszcze cieplej. W drugiej połowie dnia temperatura wzrośnie nawet do 29 stopni. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Deszcz nam nie grozi, słońce pozostanie z nami praktycznie do końca dnia.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej będziemy mieć dla was smerfne hity, a także zaśpiewamy sobie razem Chciałem być marynarzem. Nie, po szóstej też tradycyjnie sprawdzimy, kto śpi, kto już nie śpi, a kto udaje, że wstaje. Stawiamy, że takich jest nas najwięcej. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek, 4 minuty po szóstej, gra nam Hathaway.

krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przodzie. To nie czeski piłkarz, to Lima z kolegami Kadżagugu. Witamy Was w dzień czwartkowy. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry. Mamy 25 dzień czerwca i o tej

0: 25 lat temu Aliza śpiewała Moa Lolita, obecnie prowadzi szkołę tańca na Marsylii, w Marsylii, no i zupełnie nie zajmuje się na Marsylii, no bo to wyspa, tak? Nie, czy nie? Aliza, nie, pomieszałem wszystko, jest za wcześnie, jest 18 po 6, dzień dobry.
1: Płyniemy, kochani, płyniemy przez ocean złotych przebojów. Za chwilę będzie bardzo konkretnie, gdybyście nie mogli się podnieść, zróbcie głośniej, bo dokładnie za 4 minuty będzie bum, bum, bum, bum. I nikt nie pozostanie senny i w łóżku. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Złoty, a skromny, Golden Brown, The Stranglers. Taki to kawałek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jest w 6:30. Przypominamy, że rok temu drugi Polak w historii poleciał w kosmos, a my ciągle w stanie nieważkości? Czy jednak czujemy ciężar życia? 22 4 4 3 0. Sprawdźmy to. Apel poranny zaczynamy. 22 4 4 3 0. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie w ten czwartkowy, piękny poranek. Właśnie zmierzam do pracy, więc pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Złote Przeboje. Wszystkiego dobrego.
2: To był chyba nasz kolega po fachu. Po tym głosie poznajemy. 22 4 4. To numer dla tych, którzy zaspali na nasz apel poranny, a czują, że muszą się wypowiedzieć. 22 4 4 3 0.
3: A
2: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry leci Europe. Final Countdown. Odliczamy do wakacji. 6:31.

0: Life, Desiree śpiewała mama z Gujany, tata z Barbadosu. No, no gorąca wokalistka idealna na upały, które idą. Tak wam gra radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest za 22 minuty godzina 7.
1: Idealnie na te upały za chwilę zagramy Twoja Lawa 16 w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: W samej Jeleniej Górze zaczyna się już poranny ruch do pracy. Na pierwszy ogień idzie Aleja Jana Pawła II oraz estakada w kierunku Zabobrza. Tutaj tradycyjnie o tej porze ruch gęstnieje, więc uzbrójcie się w chwilę cierpliwości. Na szczęście pogoda nam sprzyja, większych pogodowych rewolucji na razie nie będzie.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Przyznajcie się, że chociaż raz w życiu nociliście sobie ten przebój.
2: Chciałbym być marynarzem.
1: No i z okazji Dnia Marynarza, który przypada dzisiaj, chcemy sprawdzić, kto z was i dlaczego chciał być marynarzem. Ja od razu mówię, że chciałem być marynarzem i chciałem mieć nie tatuaże, tylko takie skrzyneczki dobrych rzeczy, jak marynarz z Baltowy.
3: Ja na przykład chciałem być marynarzem, bo chciałem mieć brodę. No i mam.
1: I masz.
4: No, a ja chciałem być marynarzem, bo chciałem mieć spodnie poszerzane na dole, proszę państwa.
1: No i mam, tak.
4: A wy, bardzo prosimy, przyznawać się, kto chciał być marynarzem i dlaczego. 22 4 4 3 0. Dzwońcie albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Chciałem być. Za najlepszą zamorską odpowiedź na to pytanie wyślemy wam pudełko złotej kawy naszego porannego programu. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 15 dzień mundialu. Dzisiaj mamy, nasi jeszcze ani jednego meczu nie przegrali, a teraz pozostałe ważne wiadomości, bo zbliża się siódma.
1: Pogotowie ratunkowe z powodu wysokich temperatur już mają dużo pracy, a przecież największe upały dopiero przed nami.
2: No właśnie.
1: Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o siódmej. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: W kalendarzu mamy dzisiaj czwartek, to jest 25 dzień czerwca, jest punktualnie 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według ekspertów mogły zginąć tysiące osób. Nawet 34 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznym upałem. Rok temu Polska wróciła w kosmos. Start misji Ignis przeszedł do historii. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę, powodując poważne zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy. Amerykańska służba geologiczna ocenia, że liczba zabitych może sięgnąć nawet dziesiątek tysięcy osób. Trwa akcja ratunkowa, a pomoc dla Wenezueli zapowiedziały już Stany Zjednoczone i państwa regionu. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne. Skutki wysokiej temperatury widać już było wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
11: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
10: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 10. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Strażacy w nocy opanowali duży pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Ogień objął około 6 tysięcy metrów kwadratowych i wymagał zaangażowania ponad 70 zastępów strażaków. Akcja dogaszania może potrwać jeszcze kilka dni. W czasie pożaru nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji Ignis przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trzy grupy już zakończyły rywalizację na mundialu, tę z literką A. Z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarzy ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z trzeciego miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0. Z drugiego miejsca awansowało Maroko, pokonując Haiti 4-2. Polscy siatkarze wygrali z Belgią 3-2 na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Dziś wieczorem zagrają z Turcją.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Wskoczyła siódma na zegarach, a to oznacza jedno. Na drogach dojazdowych do Jeleniej Góry i w samym centrum robi się już gęsto. Jeśli musicie przebić się przez środek miasta, omijajcie skrzyżowanie Sobieskiego z Jana Pawła II i Różaną. Na Moniuszki i Ogińskiego bez zmian. Trzymajcie nerwy na wodzy i jedźcie bezpiecznie.
0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Dziś w Jeleniej Górze będzie słonecznie i ciepło. W drugiej połowie dnia zrobi się wręcz upalnie. Temperatura wzrośnie do 29 stopni, tak twierdzą synoptycy. O tej porze natomiast spodziewajmy się dużej ilości słońca. Weźcie ze sobą czapkę z daszkiem lub okulary przeciwsłoneczne, jeśli planujecie wyjście z domu.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej zastanowimy się, jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy supertata.
3: Dzień dobry, po siódmej też w rozmówkach polsko-polskich wyjaśnimy, co to znaczy zostać wepchniętym w delulu. Słyszeliście kiedyś coś takiego? A? Jest 5 minut po siódmej, Milan Farmer, de son chanté. Gramy, uśmiechamy się i czekamy na wakacje. To już jutro.

0: Przebojowy tata.
1: To jest zabawa w radiu Złote Przeboje, w której do wygrania jest 500 zł, gdyż my Dzień Ojca świętujemy przez cały ten tydzień. No. I się wcale nie krępujemy. Kochani, wystarczy, że odpowiecie na jedno pytanie. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego?
2: Może na przykład moc odnajdywania zagubionych rzeczy albo moc opowiadania najfajniejszych bajek. Do zabawy. Możecie się zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl. Nagrodzimy te najciekawsze, najśmieszniejsze, najbardziej oryginalne odpowiedzi.
1: No to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Piszcie, a szansa na wygranie 500 już o 9:30.
0: Przebojowy tata.

0: To przeboje na dzień dobry Ace of Base, zespół ze Szwecji. Przypomnijmy, to przez Szwecję nie ma Polski na mundialu. Szwedzi grają jutro z Japonią, a ostatnio dostali 5 goli od Holandii. Oj, oj, oj, jak tam przykro.
1: Jak tam przykro, słuchajcie, 5 goli to normalnie potop, potop. A za 10 minut zajmiemy się czymś naprawdę istotnym. Wiecie, co to takiego być wepchniętym w Delulu?
0: Co?
1: Wytłumaczymy to cudo w naszych rozmówkach polsko-polskich. Radio Złote Przeboje poleca się.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: te przeboi.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Co za dzień.
11: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Rozmówki polsko-polskie.
1: To już ostatnie przed wakacjami spotkanie w cyklu, który pozwala dogadać się wielu pokoleniom Polaków. Dzisiaj sprawa, której latem wszyscy chcieliby uniknąć, mianowicie wepchnięcie w Delulu.
2: Jeśli syn oznajmi ze łzami w oczach: zostałem wepchnięty w Delulu, no to chcę powiedzieć, że dziewczyna go spławiła, albo że został zbombardowany odmową.
3: No, w latach 80. powiedzielibyśmy: chciałem z nią chodzić, ale usłyszałem, żebym spadał.
1: O. Jakże elegancko w porównaniu z tym wszystkim brzmi wyrażenie dostać kosza. Zaczęło się od tego, że drzewie jedną z kar stosowanych wobec rycerzy było osadzenie w koszu i wystawienie na hańbę oraz pośmiewisko.
2: Dla naszych dziadków dostanie kosza oznaczało już tylko spotkanie z odmową ze strony osoby, którą się adoruje.
3: No i rzeczywiście mniej to boli niż wepchnięcie w Delulu. A my życzymy wam, żebyście w wakacje spotkali nad morzem oldschoolowy kosz plażowy. W nim osłonięci przed ciekawskimi spojrzeniami popracujcie nad tym, żeby kosza nie dostać.
4: Nie odrzucaj tej miłości!

0: John Bon Jovi z kolegami, jak to się ładnie mówi, lata melanży, 4 dekady w branży, 40 lat kariery i ponad 100 milionów sprzedanych płyt, szacunek, czapki z głów. No i takie kawałki budzą czwartkowy poranek. Tu radio Złote Przeboje za 21 minut 8.
1: Chris Ria, Natalia Kukulska, te głosy już za chwilę w radiu Złote Przeboje, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na 7, to czy przynajmniej uda się na 8?
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Reklama. Złote przeboje w drodze.
13: Mieszkańcy zwracają uwagę na stan ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze. Szczególnie źle wygląda odcinek w pobliżu dworca kolejowego. Ich zdaniem droga wymaga już nie doraźnych napraw, ale gruntownego remontu. Również na Jana Pawła II warunki dla kierowców nie są najlepsze.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w dniu marynarza zastanawiamy się, czy chociaż raz w życiu nuciliście sobie ten przebój.
2: Chciałbym być marynarzem.
1: Pięknie, prawda? Z okazji Dnia Marynarza sprawdzamy dzisiaj, kto z was i dlaczego chciał być marynarzem. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Chciałbym być marynarzem.
3: I w każdym porcie będę miała męża. O, skończyło się tylko na kłusie żeglarskim i jednym mężu.
4: Bo chciałem poznać jakąś piękną syrenę.
5: Bo bym się bujał na fali i miał dziewczynę w każdym porcie.
6: Chciałem być marynarzem i zostałem nim. Skończyłem szkołę morską w Świnoujściu. Potem byłem w wojsku w Helu. Mam też tatuaże, ale jestem kierowcą ostatecznie.
1: Ładna historia. Ładne, kto chciał być marynarzem i dlaczego? 2244430 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą opowieść z za siedmiu mórz wyślemy wam pudełko złotej kawy porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Nie, nam się podoba to śpiewanie cienko, a śpiewał cienko Robin Gibb, Juliet w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 5 minut równo zostało do 8, a teraz turyści. Turyści zaśpiewają cienko.
1: No, jeszcze niedawno Turcja była symbolem tanich wakacji, ale dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
0: No, popatrz.
1: Gdzie warto wyjechać, by nie przepłacić? O tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltaren!
10: Kto?
11: Woltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: 3 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Reklama.
1: Mamy dzisiaj czwartek, 25 czerwca w kalendarzu. Punktualnie 8. Wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Policja wyjaśnia incydent w warszawskim metrze. Zatrzymano 22-letniego Francuza. Prysznic i dużo wody, czyli jak przetrwać nadchodzące upały. Koniec tanich wakacji w Turcji. Ceny mocno poszło w górę. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce. Podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
3: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców z Kór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
2: Tak skomentował postawę lekarza sygnalisty rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą w cieniu nawet 34 stopnie, a z każdym dniem będzie jeszcze cieplej. Można szukać ochłody pod prysznicem, mówi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyc.
5: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
2: Ważne jest także, aby pić dużo wody. Według prognoz w najbliższy weekend możemy spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni. Koniec tanich wakacji w Turcji. Jak wynika z analizy opisanej przez Puls Biznesu, w popularnych krajach południa Europy ceny dla turystów wzrosły, a największe podwyżki odczują osoby wypoczywające właśnie w Turcji. Nadal najkorzystniejszym kierunkiem pozostaje Bułgaria. Za 100 euro można tam kupić tyle, ile w Polsce za 139 euro. W miarę tanie pozostają także Rumunia, Portugalia i Hiszpania. Coraz droższa staje się natomiast Chorwacja.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Drucianej w Jeleniej Górze. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu poprawy infrastruktury w centrum miasta. Dzięki modernizacji poprawił się komfort poruszania, a przestrzeń zyskała nowy, bardziej estetyczny wygląd.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: Dziś w Jeleniej Górze będzie słonecznie od samego rana. Według synoptyków powinniśmy się spodziewać również upalnych temperatur po południu. Nasze termometry w drugiej połowie dnia wskażą od 33 do nawet 34 stopni. Warto przygotować się na takie warunki pogodowe, jeśli chcecie spędzić czas na świeżym powietrzu. Ciśnienie pozostaje w normie. Większych pogodowych niespodzianek raczej nie będzie.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Donosimy, że prezydent kupił sobie sportowy samochód. A który prezydent, jaki samochód, to się wyjaśni po ósmej.
2: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry wam mówimy w czwartek, a gra nam Roxette. 4 po 8.

0: To była grupa Fleetwood Mac na Dzień Dobry w Radiu Złote Przewoje. Jest 11 minut po 8. Za nami Little Lies, czyli małe kłamstwa. A teraz o tym, że to nieprawda, że jak facet ma kryzys wieku średniego, to kupuje Porsche.
1: Nie?
0: Ale jeden kupił.
2: Były prezydent Andrzej Duda kupił Porsche 911.
3: Niemieckie auto.
0: Niemieckie?
2: Niemieckie, tak, tak. Cena takiego samochodu waha się od 700 tysięcy do 1,5 miliona. No, auto prezydenta, byłego prezydenta jest trochę używane.
1: Tak, przypomnijmy, że Porsche ma tylny napęd, ale chyba do tego akurat prezydent był przyzwyczajony. A u nas teraz...
2: Pan redaktor złośliwy.
1: A u nas teraz nowa sztuka, zespół o nazwie New Order. Posłuchajcie, my też posłuchamy z przyjemnością. Zrobimy głośniej, 11 po 8.

0: wszystkich świętych zagrała Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my przypomnijmy, że dzisiaj w kalendarzu świętych błogosławiona Dorota z Montowów świętuje święty Maksym z Turynu, święty Wilhelm z Warceli i święty Prosper z Akwitanii. Temu ostatniemu podobno dobrze się powodziło.
1: Tak, to żeby nam się też dobrze prosperowało i zakwitało wszystko od samego rana, to zagramy wam Dire Straits, a później będzie Stevie Wonder i Isn't She Lovely. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
1: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
0: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Marynarza sprawdzaliśmy od Bladego Świtu, kto z was i dlaczego chciał być marynarzem. Podsumujmy te morskie opowieści.
2: Chciałbym być marynarzem.
3: Dlatego, że no chciałbym wypłynąć w pełne morze, bo tam tylko można przeżyć 10 skali Boforta.
4: Chciałam być marynarką ze względu na to, że na fali różnych teledysków i filmów z lat 90. ten mundur w mojej głowie nie był granatowy, tylko biały, taki seksowny.
5: Uważam, że ja jestem największym marynarzem na świecie, gdyż prowadzę własną firmę od 24 lat, więc jestem sobie statkiem, okrętem, sterem, kapitanem, no i marynarzem.
6: Trudno jako kobieta być marynarzem, ale jak marynarz codziennie pływam po parach absurdu i bujam na falach marzeń.
7: Chciałem być marynarzem i zostałem nim. Skończyłem szkołę morską w Świnoujściu, potem byłem w wojsku w Helu. Mam też tatuaże, ale jestem kierowcą ostatecznym.
1: No to pudełko złotej kawy naszego porannego programu wysyłamy marynarzowi w delegacji jako szczur lądowy obecnie. I życzymy, żeby kierownica była szturwałem. Tak. Za wszystkie telefony dziękujemy. A jutro?
8: Jutro z okazji zakończenia szkoły przypomnimy sobie najlepsze, znaczy najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych.

0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
1: Złote Przeboje. To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.

0: Love me tonight. Jak to ładnie, pięknie brzmi. Alexia śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Alessia Aquilani, tak naprawdę Włoszka, której wielka kariera rozpoczęła się wtedy, kiedy spotkała się z Roberto Zanetti. Państwo znają takiego pana?
1: Tak.
0: A znacie gościa, który się nazywa Savage? To
1: tak.
0: Właśnie on. Za 20 minut 9 słuchacie radia Złote Przeboje.
2: Wakacje idą, lato idzie, Donna Summer za chwilę, wcześniej szwagier Kolaska, a jeszcze wcześniej wyjedziemy naszym korkowozem Cabrio, bo dzisiaj gorąco na polskie ulice.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Uwaga kierowcy. Po dwóch groźnych zdarzeniach drogowych w powiecie karkonoskim policja apeluje o rozwagę. Funkcjonariusze przypominają, że wraz z początkiem wakacji na drogach pojawia się więcej motocyklistów, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Warto zwolnić i zachować szczególną ostrożność.
11: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Summer i Hot Stuff i w nazwisku gwiazdy i w tytule piosenki gorąco jak w Polsce normalnie. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 8 minut 9, a teraz będzie o tak zwanym zasłużonym wypoczynku.
1: O czym? Dla kogo?
0: No sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy zasłużony to wypoczynek i odpoczynek, a my zdradzimy wam, gdzie są na wakacjach nasze orły.
2: No to tak, lewandowscy nad jeziorem Como we Włoszech, szczęśni są w Turcji, Piątek jest na Capri, Zalewski w Los Angeles, bramkarz Grabara na Bora Bora, a Sebastian Szymański na Malediwa.
1: Bora Bora, Grabara, tak, wszystkie wymienione destynacje mają dostęp do akwenów i jest to dowód na to, że wszyscy nasi piłkarze pływają w kasie. W pieniądzach. Inner Circle nam teraz wakacyjnie zagra w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9.

0: sami powiedzcie, czy to nie brzmi wakacyjnie, plażowo, James Weaver, Play, Inner Circle, Brawi, Złote Przeboje na dzień dobry, za niecałe 5 minut 9. Jutro wakacje w Polsce, są trzy główne opcje: morze, góry i Mazury, a my zaglądamy na Podhale.
1: Jak taniej spędzić wakacje w Zakopanem?
0: Nie da się.
1: No jest sposób na zniżki w restauracjach, muzeach i na atrakcjach. Aha. O szczegółach opowiem w najbliższych wiadomościach o 9, więc posłuchajcie uważnie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Mamy punktualnie godzinę 9, 25 czerwca, dzisiaj czwartek. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
19: Upał z dnia na dzień coraz większy, kulminacja w niedzielę i poniedziałek. Stan wyjątkowy w Wenezueli po katastrofalnych trzęsieniach ziemi. Zakopane zachęca do korzystania z karty turysty. Można sporo zaoszczędzić. To będzie ekstremalnie gorący początek wakacji. Już dziś nad zachodnią Polskę dotrze rozgrzane saharyjskie powietrze, a z każdym następnym dniem będzie tylko cieplej, ostrzega synoptyk Piotr Szuster.
20: Przeciętne i maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. Jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
19: Te 40 stopni pokazać mają oficjalne termometry synoptyków schowane w cieniu. W rozgrzanych miastach w słońcu odczuwalne ciepło może być jeszcze wyższe, zwłaszcza w niedzielę i poniedziałek. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Już decydują się na to niektóre urzędy. Ratownik medyczny Dawid Lewandowski radzi z kolei, by aktywność fizyczną odłożyć na późne popołudnie czy wieczór.
21: Zdecydowanie wykonywać go w godzinach wieczornych, kiedy już to powietrze jest chłodniejsze, kiedy słońce zajdzie, już nie jest w pełnym zenicie. Wtedy zdecydowanie łatwiej nam będzie ten wysiłek tolerować, no bo tak naprawdę wydatki dodatek energetyczny będziemy mieć taki sam, natomiast będzie zdecydowanie bardziej odczuwalny dla organizmu w takiej temperaturze. Ten organizm będzie potrzebował po prostu więcej energii do tego, żeby się schłodzić.
19: W weekend i w poniedziałek, przypomnijmy, temperatura w Polsce może przekroczyć 40 stopni w cieniu. Stan wyjątkowy wprowadzono w Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które spowodowały ogromne zniszczenia, m.in. w Caracas. Władze podały na razie, że zginęły co najmniej 32 osoby, ponad 700 zostało rannych. Według amerykańskich ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór poinformował, że w Wenezueli obecność naszych obywateli to pojedyncze przypadki i resort nie ma żadnego sygnału, aby ktokolwiek z Polaków ucierpiał.
17: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
19: Do korzystania z zakopiańskiej karty turysty zachęca u progu wakacji burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. To system atrakcyjnych zniżek w restauracjach, wypożyczalniach sprzętu sportowego, sklepach, muzeach i galeriach. To się opłaca, mówi burmistrz.
0: Za te symboliczne 2 zł za osobę za dobę już warto, no bo można nawet 15% rabatu otrzymać. Kilkudziesięciu partnerów ma już dzisiaj zniżki.
19: Przy 4-osobowej rodzinie i kilkudniowym pobycie można naprawdę sporo zaoszczędzić. Dlatego już podczas rezerwacji noclegu warto zapytać, czy obiekt oferuje kartę turysty.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C. To drużyny, które już walczyły awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś w grupie D pewnie awans Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Curaçao zagra z Brzegiem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. A w grupie F Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda.
2: Co tu dużo mówić? No, będzie lampa. Dzisiaj dużo słońca w całym kraju, a do tego coraz wyższe temperatury. No i tak, w Gdańsku dzisiaj 26 stopni, w Krakowie i w Lublinie 30, w Warszawie, w Poznaniu i we Wrocławiu 31, w Zielonej Górze 34.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: A czy państwo słuchacze, kochani, pamiętają, że z okazji niedawno minionego Dnia Taty można w Radiu Złote Przeboje bardzo przyjemnie zarobić. O 9.30 kolejny finał konkursu Przebojowy Tata i 5 stóweczek do wygrania.
4: 500 zł na stronie złoteprzeboje.pl. Napiszcie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego. Zróbcie to wyjątkowo, bo nagradzamy najfajniejsze moce. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Otta One teraz z nami. 5 po 9.00.

0: i Celine Dion w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W tym roku pani Celina planuje triumfalny powrót na scenę. We wrześniu i październiku da 16 koncertów w Paryżu, w największej hali w Europie. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 100 euro.
1: A my mówimy warto, zdecydowanie. I wracamy do najgorętszej pory roku. Teraz w wakacje 28 lat temu cała Polska bawiła się przy piosence Andrzeja Piasecznego Jeszcze Bliżej, a ponieważ wakacje już jutro, to naprawdę jesteśmy blisko, coraz bliżej i dlatego gramy z przyjemnością, a wy zróbcie głośniej. Jest 12 po 9.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Przebojowy tata.
1: W tym tygodniu wypadał Dzień Taty, no i z tej okazji w radiu Złote Przeboje mamy dla Was codziennie o poranku pieniądze mamy, ale najpierw trzeba się zgłosić do naszej zabawy na złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: Tak, a my wybieramy te najfajniejsze supermoce, no i dzisiaj zachwyciła nas odpowiedź Kingi z Łasku pod Łodzią. Dzień dobry, Kingo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: No to opowiadaj o supermocy supertaty.
3: No każdy tata ma chyba nielimitowane, niekończące się nigdy pokłady cierpliwości.
1: To prawda.
3: Znosi, słuchajcie, wszystkie pytania, po co, dlaczego i czemu ja.
2: Dlaczego?
3: Tak, one się też nie kończą. Wszystkie fochy, w ogóle bunty nastolatek.
1: Ojej. Czyli krótko mówiąc, ojciec powinien być zbudowany z bardzo wytrzymałego materiału.
3: No, chyba tak.
1: Słuchaj, Kinga, a co byś powiedziała, gdybyś dostała od nas teraz w prezencie troszeczkę pieniędzy? 500 złotych polskich od radia Złote Przeboje za tę super wypowiedź, odpowiedź.
3: Super, dzięki. Pewnie
2: tata się ucieszy. O właśnie, tylko chcesz, możecie sobie wspólnie poświętować. Super, no to gratulacje. Uściski dla ciebie i dla taty, dzięki wielkie.
3: Dzięki, a jutro ekstra.
2: Fajnie, a jutro już ostatni raz w tym tygodniu wręczymy komuś z was 500 i dlatego czym prędzej zgłaszajcie się do zabawy Przebojowy Tata na stronie złoteprzeboje.pl.
0: Przebojowy Tata.

0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Thank you.

0: To był król Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, tą piosenką się z wami żegnamy i to tak jak on, że tak niby to przodu, jednak do tyłu tak się wycofujemy i nie ma nas, papa.
1: Tak, dzisiaj się żegnamy, a jutro przywitamy się z wami bladym świtem i przywitamy też wakacje. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A z nami Gosia Kościelniak.
3: No i dostaniemy świadectwa za ten rok szkolny w radiu. Tego jestem ciekawa. Zapraszam teraz Smak słów.

0: MC Hammer na pożegnanie tej godziny, bo już za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem zaczniemy sobie nasze wspólne, pełne muzyki przedpołudnie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Kamil Bekier. Jerzy Łużniak otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Jeleniej Góry za 2025 rok. Rada Miejska pozytywnie oceniła działania władz miasta oraz realizację finansów samorządu. Do tematu wrócimy za godzinę. Tymczasem w Michałowicach zakończyła się tegoroczna akcja Żaba. Nadleśnictwo Szklarska Poręba podsumowało działania, w ramach których uratowano prawie 6 tysięcy płazów. Akcja polegała na przenoszeniu zwierząt w bezpieczne miejsca podczas ich wiosennych wędrówek. Na koniec powiemy o nietypowej kradzieży. Podczas imprezy w wynajmowanym apartamencie w Jeleniej Górze zniknęła pralka. Jak ustalili policjanci, za kradzieżą stał jeden z gości.
12: 33-letni uczestnik spotkania uznał, że sprzęt AGD przyda mu się bardziej niż właścicielowi mieszkania. Z pomocą znajomego wyniósł urządzenie z lokalu, załadował je do samochodu i przewiózł do swojego domu. Właściciel szybko zauważył brak wyposażenia i zgłosił sprawę na policję.
11: Mówiła Patrycja Strupińska. Za taki czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
11: W Jeleniej Górze zrobiło się bardzo gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami. Termometry mogą pokazać dziś nawet 33 stopnie. Temperatury przekraczające 30 stopni prognozowane są co najmniej do poniedziałku. Dobrze więc pamiętać o regularnym nawadnianiu, zakrywaniu głowy i przebywaniu w miarę możliwości w cieniu.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy sobie czwartkowe przed południem. Zewsząd informacje o tym, jak to dzisiaj będzie gorąco, ale informacja jest też taka, że dziś będzie chłodniej niż jutro.
14: Radio Złote Przeboje.
13: I dlatego będziemy się tym razem lekko chłodzić i relaksować największymi przebojami lat 80. i 90. Teraz sięgamy do wielkiego przeboju Kombi. Kochajcie, za późno, a to był 84 rok. Aż trudno w to uwierzyć, kiedy ten przebój był nowością.

0: People, rok 1983, 9 minut po godzinie 10. W latach 80. i nawet 90. podczas upałów w pracy w Polsce pracownicy mieli swoje patenty na to, jak się ochłodzić. A mianowicie, może ktoś z Was jeszcze pamięta, ale ja tutaj czytam w takim fajnym artykule, że były to na pierwszym miejscu mokre ręczniki na karku, trzymanie pod stołem w biurze stópek w wiadrze z zimną wodą, a na wierzchu tutaj u góry oczywiście bardzo poważny urzędnik albo pani urzędniczka, a pod spodem ewentualnie w misce w chłodnej wodzie nogi trzymane. Stawianie wielkich biurowych wiatraków obok misek z lodem, no i spryskiwanie twarzy wodą z syfonu. Teraz mamy falę upałów, nadchodzi i jaki macie swój sposób na ochłodzenie się w upał podczas pracy? Jestem ciekawa, czy inny niż w latach 80. i 90. 2-2, 4-4 i 3-0.
1: Robota nie zając.

0: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
1: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

Koncert Beaty Koźdrek, który się zbliża, to będzie najbardziej osobista odsłona jej twórczości. Bez wielkiej scenografii, bez dystansu, bez nadmiaru, ale za to z pięknymi emocjami i akustycznym brzmieniem. I piosenkami, które w tej formule, bo to będzie koncert akustyczny, odkrywają zupełnie nowe znaczenie. Na przykład Co mi panie dasz pulsuje rytmem tanga, a Biała armia zaskoczy lekkością bossanowy. To miejsce, o którym myślę, to miejsce, które ma dla artystki szczególne znaczenie. Beata Koźdrek wychowała się bowiem przy ulicy Grodzkiej w Lublinie. Z okien kamienicy rodzinnej każdego dnia widziała Zamek Lubelski. Jako mała dziewczynka chodziła tam na lekcje baletu. A mówię o koncercie Beaty Koźdrek 31 lipca. Beata Unplugged, zakochana w Lublinie, na dziedzińcu zamku w Lublinie właśnie. Wielu z was tam będzie z biletami, które wygrywaliście w Radiu Złote Przeboje i wciąż możecie wygrać, na przykład w wieczornym programie Tomka Brela. Dzisiaj też. A teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
18: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.

Minuty przeboje, za 12 minut będzie godzina 11. Mamy początek naprawdę upalnych kilku dni w całej Europie i nadciągają one do Polski także. Robota nie zając, możemy pozwolić sobie na małą przerwę, na przykład żebyście zadzwonili lub napisali do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak radzimy sobie z upałami w pracy. W naszych ulubionych latach 80. i 90. było troszkę inaczej, a może zupełnie nie? Właśnie, w latach 80. i nawet 90. podczas upałów w pracy powszechnym widokiem, pamiętacie to? Były metalowe, takie głośne wiatraki, obiekty pożądania. W każdym pokoju socjalnym, w każdym sekretariacie były ustawione na biurkach, mieszały gorące powietrze bez wytchnienia, dając, no szczerze mówiąc, minimalną ulgę. Mokre gazety i ręczniki. Tak, popularnym trikiem, może trudno w to uwierzyć, może ktoś z Was pamięta, było wieszanie w otwartych oknach albo na parawanach mokrych ręczników i gazet. Była to na przykład Trybuna Ludu albo Ekspres Wieczorny, które miały chłodzić powietrze wpadające do środka. No i przeciągi jeszcze się robiło. Otwierało się drzwi i okna i dokumenty czasami latały po całym zakładzie pracy. A jak to u Was w pracy wygląda teraz i jak było? 2244430, można też mailem robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12:00 filtrującą butelkę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Akurat na upalne dni. A teraz The One and Only.

Tylko my dwoje, ty i ja, just the two of us, you and me. Za 4 minuty będzie godzina 11. Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. na te upalne dni. I za 4 minuty najważniejsze wiadomości z naszego miasta.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
11: Wiadomości z Jeleniej Góry.
12: Kamil Bekier. W Jeleniej Górze planowana jest budowa nowego budynku Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień. Urząd Miasta ogłosił przetarg na realizację inwestycji, która ma poprawić warunki całodobowej opieki dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Obiekt ma powstać na terenie istniejącego DPS-u. A skoro o seniorach mowa, nadchodzące upały mogą być dla nich wyjątkowo groźne. W niedzielę temperatura sięgnie nawet 40 stopni. Z wiekiem organizm gorzej reguluje temperaturę, a przyjmowane leki mogą zwiększać ryzyko odwodnienia i przegrzania. W upały nie traćmy głowy. Wielu szuka ochłody nad wodą, ale warto podchodzić do tego rozsądnie, szczególnie gdy są z nami dzieci.
13: Mama mi nie każe iść na głęboką wodę. Nie wolno się zbliżyć do wirów, iść za daleko, bo tam można się utopić.
14: Moja mama mnie ostrzega, żeby pływać blisko brzegu, albo jak się ma coś nadmuchiwanego, na przykład rękawki, to żeby to można, ale nie za daleko.
12: Upały potrwają do poniedziałku.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
12: Uwaga, nadciąga fala upałów. Dziś w Jeleniej Górze temperatura będzie szybko rosnąć, a kulminacja przypadnie na ten weekend. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą nawet 34 stopnie. Służby miejskie apelują o rozwagę oraz unikanie długiego przebywania na słońcu. Jeśli planujecie wyjście z domu, koniecznie weźcie czapkę z daszkiem. Przyda nam się też butelka wody.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
15: Dzień dobry, jest troszkę cieplej niż godzinę temu, ale za godzinę będzie goręcej. Kto kocha lato, bardzo się cieszy. Prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam. To oczywiście Radio Złote Przeboje, zawsze z Wami, jak najlepszy kumpel i przyjaciel. Bonnie M i Sunny. Tak zaczniemy tę godzinę.

Pod koniec lat 80. twórcy filmu Cocktail uznali, że idealnym podkładem muzycznym do ich produkcji byłaby piosenka od zasłużonego zespołu, takiego jak Beach Boys. Teledysk do utworu nagrano na Florydzie w Grand Floridian Resort and Spa, ośrodku wypoczynkowym należącym do Disneya. Kokomo po premierze singla zostało przyjęte bardzo chłodno. Tak, twórcom piosenki wytykano zbyt banalny, jak na Beach Boysów, tekst. Rolling Stone uznało, że utwór pozbawiony jest pasji i radości. Numer nazywano mdłym, nieinspirującym, a w kolejnych latach Kokomo pojawiło się nawet w kilku zestawieniach najgorszych piosenek w historii, a Forbes umieścił go na liście utworów z najgorszym tekstem. Mimo to Kokomo okazało się absolutnym hitem i dotarło na szczyt list Billboardu. Taki przesłodzony pop. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
0: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
2: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj będziemy sobie o tym, jak radziliśmy sobie z upałami w naszych ulubionych latach 80. i 90. Jak radzicie sobie dziś w pracy? Hania napisała na adres robota@złoteprzeboje.pl tak. Nie mamy klimatyzacji w pracy. Może trudno w to uwierzyć. Mam więc mały, ale wariat. Wiatraczek na USB. Nazwałam go Zbyszek. Codziennie mówię, że bez Zbyszka bym sobie po prostu nie dała rady. Pozdrawiam Zbyszka, Haniu, no i dzwonicie.
2: Pamiętam rok 1986, może 87, byłem małym chłopcem. Mama zdobyła z wielkim trudem przed znajomą z kiosku ruchu nawilżacz powietrza. Było to urządzenie, które wyglądało jak dwie średniej wielkości miski. Do góry były takie szparki, którymi wydobywała się woda. Szło to na pomieszczenie, na pokój. Wszyscy byliśmy w domu tym urządzeniem tak zachwyceni, że całe popołudnie polegało na tym, że urządzenie było włączone i wszyscy siedzieli wpatrzeni w urządzenie. Dzisiaj jestem spawaczem, w pracy mam piekło. Nie ma metody na to, żeby schłodzić spawacza. Pozdrawiam wszystkich.
1: Nie ma metody na to, żeby schłodzić spawacza. To brzmi jak tytuł kryminału albo nazwa zespołu Schłodzenie spawacza. Dzięki. A jak u was w pracy to wygląda? 22 44 30 można mailem napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 filtrującą butelkę z limitowanej edycji radia Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

teraz skoczymy sobie do lat 80., które to były dla Andrzeja Zauchy okazją do pokazania swojej wszechstronności, bo w przeciągu dekady udowodnił fanom, że równie świetnie czuje się w repertuarze estradowym, jazzowym, soulowym, jak i operowym. Był po prostu wszechstronny, podejmował się wyzwań aktorskich w teatrze, w kabarecie i w filmie. Ewa Bem mówiła tak: Andrzej nie aktorzył przy śpiewaniu, nie starał się wyciskać łez, śpiewał prosto i bezpretensjonalnie. To samo dotyczyło piosenki Byłaś serca biciem. On mógł tam zrobić szał, show, dramat, a on nie, zupełnie na odwrót, jakby pokazywał w tych wykonaniach, że jest stuprocentowym mężczyzną, który nie emanuje emocjami, dramatyzmem, jest po prostu twardy. Radio, Złote przeboje i jedna z najpiękniejszych piosenek Andrzeja Zauchy.

I tak pięknie rozsiewali ziarna miłości Tears for Fears w 1989 roku. To było brzmienie, to był zespół. Za 4 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: auto promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
2: Kamil Bekier. Prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak, otrzymał absolutorium i wotum zaufania od Rady Miejskiej za wykonanie budżetu za 2025 rok. Na szczegółach Patrycja Strupińska.
3: Podczas sesji absolutoryjnej radni podsumowali realizację budżetu, inwestycji oraz najważniejszych zadań wykonywanych na rzecz mieszkańców w minionym roku. Wynik głosowania oznacza pozytywną ocenę działań podejmowanych przez samorząd.
2: Po głosowaniu prezydent podziękował radnym za zaufanie, podkreślając, że jest to efekt pracy całego zespołu samorządowego. Zmieniamy temat. Oto 4 lipca na trasie Jelenia Góra-Karpacz ponownie pojawią się pociągi KD Retro. Zabytkowe składy z lokomotywą i wagonami będą kursować w każdą sobotę i niedzielę przez całe wakacje. To propozycja dla osób, które chcą przeżyć sentymentalną podróż w Karkonosze. Na koniec mamy dobrą informację dla mieszkańców gminy Stara Kamienica. W urzędzie gminy uruchomiono fotokabinę. To wygodne rozwiązanie pozwala na szybkie wykonanie zdjęć potrzebnych do różnych dokumentów.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
2: W Jeleniej Górze systematycznie wzrasta temperatura. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą nawet 34 stopnie. Tak wynika z obecnych prognoz. Od rana towarzyszy nam również słońce. Pogodnie ma być w drugiej połowie dnia. Synoptycy nie przewidują opadów. Ciśnienie pozostanie w normie. Ogólnie pogoda raczej nas nie zaskoczy.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
4: No i mamy już popołudnie czwartkowe, prawie 2 minuty po godzinie 12, czyli po południu czerwcowym. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz dr Alban, potem Rod Stewart i potem jeszcze wrócimy do tematu chłodzenia się w pracy i przeróżnych na to

0: Robota nie zając.
1: Tak, i dziś w naszym cyklu Robota nie zając, będąc w pracy, rozmawialiśmy sobie, jak radziliśmy sobie z upałami w naszych ulubionych latach 80. i 90. i jak radzicie sobie dziś.
2: W latach 80. jedynie co mogło nas ochłodzić, to trąbkowy kapelusz, który był na głowie, a teraz pracuję na budowie i chłodzenie jest to, jak patrzymy na billboard i tam są lody i to jedynie może nas ochłodzić.
3: Ja pracuję jako krawcowa. No oczywiście klimatyzacji nie ma, są pootwierane okna, wietraczki nam mieszają ciepło powietrze, oprócz tego mamy tradycyjne bambusowe wachlarzyki. Najgorzej jak się idzie na żelazko i trzeba coś wypracować, no to już wtedy jest piekło, ale wracając do domu nawet nie mogę się nikomu poskarżyć, ponieważ pomóc jest piekarzem. No i jak to w piekarni, gorzej chyba już być nie może, więc trudno tutaj ponarzekać przed mężem, kiedy on ma piekło.
1: Nie ma metody na to, żeby schłodzić spawacza. To jakąś godzinkę temu o tym mówiliśmy i się okazuje, że nie ma metody na to, żeby schłodzić piekarza. Dla ciebie butelka filtrująca radio Złote Przeboje, nie dość, że w pracowni krawieckiej gorąco, jeszcze trzeba prasować, a do tego nie można się w domu poskarżyć, bo mąż ma gorzej. Butelka filtrująca radio Złote Przeboje na chłodną wodę do pracy dla ciebie będzie idealna. Dziękuję wam za wszystkie telefony. No to teraz Mary Mary Shackles, radio Złote Przeboje.
0: Robota nie zając. Uh!

0: reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

każdy dźwięk tej piosenki pamiętam z dzieciństwa, ależ się słuchało wtedy Papa Don't Preach i Madonna, rok 86. 12.30, Radio Złote Przeboje. Jeszcze jutro będzie można wygrać w naszym konkursie, który trwa w tym tygodniu w związku z Dniem Ojca. Konkurs zwie się Przebojowy Tata. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? O to Was pytamy, jeśli macie ochotę bawić się z nami w tym konkursie właśnie. Przebojowy tata to jest ktoś, kogo wszyscy potrzebujemy. Jego supermoce zależą w tym wypadku od Was i od Waszej kreatywności. Więc jeśli macie ochotę odpowiedzieć na to pytanie, to zgłoście się na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Potem wystarczy słuchać Radia Złote Przeboje od samego rana do wygrania 500 zł.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
19: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: Travisto Fast i Travisto.
19: Aflofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. To był rok 87, a 3 lata temu Belinda wydała nową płytę po 20 latach milczenia. To nowe wydawnictwo nosi tytuł Kismet, można to tłumaczyć jako przeznaczenie, i było ponownym spotkaniem Belindy z legendarną autorką piosenek Diane Warren. I to ona właśnie stała za jednym z największych przebojów Belindy z lat 80. i to spotkanie pań po latach nie było przypadkowe. Pewnego dnia syn Belindy Carlisle spotkał właśnie tę autorkę piosenek w jednej z kawiarni w Los Angeles. Autorka spytała, co słychać u jego mamy, i po chwili obie panie rozmawiały sobie przez telefon. I tak powstała po tylu latach kolejna płyta Belindy. Teraz Jamelia w Radiu Złote Przeboje za 13 minut.

0: Małe szczęścia, przepięknie się rozciągają te małe szczęścia od roku 1997 do dziś w tej piosence. Za 4 minuty 13 wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Reklama.
12: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczył ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowe na początek lipca zaprasza Lublin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. A fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
14: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
13: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Krupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia rozwija zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
11: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
13: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
16: Gorąco, słonecznie, upalnie. Najgoręcej 33 stopnie w cieniu dzisiaj w okolicach Legnicy, 31 w centrum, 27 w Trójmieście i w Suwałkach 25. Tam można troszkę odpocząć, tylko na wschodzie większe zachmurzenie, jutro jeszcze wyższe temperatury.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: 13:02. Nasze wspólne popołudnie czwartkowe trwa. Gosia Kościelniak, zapraszam. Mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. i jesteśmy razem. A zaczynamy tę godzinę od banalnych.

teraz nie wiem, co zrobić, bo jest naprawdę gorąco, a przed nami jeden z najgorętszych głosów, czyli nie będzie chłodniej. On raczej zawsze wszystkich rozgrzewał, nazywany był przecież morsem miłości. Więc Barry White, no cóż, zaryzykujemy. Jako nastolatek Barry White w Los Angeles pasjonował się motoryzacją, co niestety w trudnych warunkach objawiło się m.in. kradzieżą opon, za co trafił do aresztu, ale to później dobrze wpłynęło na jego życie. Z czasem, gdy osiągnął sukces, stał się kolekcjonerem luksusowych aut. To się nie mogło inaczej skończyć. No właśnie, Barry White, już jego głos słyszymy. Let the music play. Radio Złoty przeboje. Yeah, she's at home.

0: Reklama.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Nie wszystko zależy od nas.
5: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan.

Dalej w Radiu Złoto przed nami, przeboje, a przed nami Coco Jumbo. Raper zespołu napisał swoje kwestie rapowane do tego przeboju zaledwie 15 minut przed oficjalnym wejściem do studia nagraniowego. Taka historia właśnie chodzi o tym utworze. Początkowo uważał tytuł piosenki Coco Jumbo za żart ze strony producentów. No ale potem zmienił zdanie, kiedy usłyszał ostateczną linię melodyczną i ten tekst. Utwór wygenerował tak gigantyczne zyski z praw autorskich, że według słów zespołu każda zaangażowana w projekt osoba zarobiła pieniądze pozwalające na wygodne życie.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
20: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
19: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
21: Sali się nie poddają!
22: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
19: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
23: Ogień zszedł z boczem góry.
19: Awatar, ogień i popiół.
24: Stajemy do walki!
19: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Będziemy się enjoyować silencem, ale na pewno, czyli cieszyć ciszą, enjoyować silencem, ale na pewno Boże, nie wracać złote przeboje, bo my się tutaj radujemy, czyli enjoyujemy muzyką. I to jaką? Dzień dobry,
1: Dzień
0: Jerzy.
1: Dobry.
0: Ty też będziesz się enjoyował muzyką,
1: prawda?
0: Ja się
1: będę enjoyował razem z Liam Limes.
0: O, Lidarara.
1: Can't Fight the Moonlight na początek, a tego wszystkiego, żeby się enjoyować dzisiaj po południu będzie jeszcze więcej. Bardzo przepraszam, już przechodzimy na polski.

0: Blues, blues, w niebie same dziury, tak grała Urszula w Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 tylko sprawdzone wiadomości. Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. O tym również mówić będziemy o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
8: 25 czerwca, czwartek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
9: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom oddaje Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
10: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
9: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital południowy, był Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza.
11: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w szpitalu południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
12: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
11: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
13: Co w ogóle płacimy te dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
14: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
11: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Bardzo gorąco dzisiaj, zwłaszcza na zachodzie, a w pozostałych regionach temperatura także w okolicach 30 stopni. Do tego dużo słońca. W najbliższych dniach będzie tylko coraz cieplej. Witajcie w Radiu Złote Przeboje. Fani doskonałej muzyki do pracy. Siostry i bracia, można byłoby rzec. Bracia, Gip na początek, a ja nazywam się Jerzy Telesiński i witam was serdecznie w czwartek.

23 lipca. W Operze Leśnej zaśpiewa Tom Jones, którego zagrałem wam w radiu Złote Przeboje. Tom Jones, którego jeden syn jest jego menadżerem, a drugiego syna się wypierał. Aż wyszło w testach DNA, że to jednak jest jego potomek z krwi i kości. Dzień Ojca. No niby już za nami, ale my świętujemy nadal cały tydzień w Radiu Złote Przeboje. Dlatego jeszcze jutro rano możecie wygrać 500 zł. Jak? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Reklama. Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

15 sierpnia w Poznaniu wystąpi Robbie Williams, przypominam, bo sierpień już tuż. Kiedy mały Robbie miał zaledwie 10 lat, jednym z największych przebojów była akurat ta piosenka, którą właśnie teraz włączam wam w radiu. Złote przeboje to oczywiście Laura Branigan.

0: to promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Nie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Kaufland jest fresh.
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
20: fresh. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
22: Zapraszam do stanowiska.
23: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
22: Pani Ania jest na urlopie.
23: Czyli niczego nie załatwię.
22: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
23: Uff, no i to jest zmiana.
24: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
25: Reklama.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044.

Chociaż utwór funkcjonował w oficjalnym obiegu, mój jest ten kawałek podłogi żył w tych wczesnych latach 80. przede wszystkim na koncertach, powielane domowymi sposobami na kasetach magnetofonowych, co uczyniło go jednym z tych wielu nieoficjalnych hymnów epoki. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was. Kylie Minogue niby też lata 80., a jednak to zupełnie inny muzyczny świat.

Only Wanna Be With You i Eternally Cissy Winans w Radiu Złote Przeboje, w którym o 15 tylko sprawdzone wiadomości. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. O tym więcej powiemy za chwilę.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
16: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W czwartek jest 25 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
17: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
18: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
17: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
19: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
17: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
6: Śródmiejski węzeł Ozeń, gdzie jest wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
17: WOPR-owcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylie Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Parę pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
21: Kamil Bakier, zapraszam. W Książnicy Karkonoskiej można oglądać nową wystawę z cyklu Jeleniogórskie Zbieractwa Dziwactwa. Tym razem prezentowana jest kolekcja Janusza Milewskiego pod nazwą Papierowe Klucze, czyli bilety wstępu do muzeów, zabytków i innych wyjątkowych miejsc odwiedzonych przez kolekcjonera. Szpiedzy, tajne operacje i szyfry. Muzeum Historii i Militariów poleca z kolei nową wystawę Wojny Szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Ekspozycja pokazuje mało znane historie działalności wywiadowczej w regionie od I wojny światowej po okres zimnej wojny. Mamy też coś dla fanów muzyki klasycznej. W piątek o 19 w Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie się koncert kończący 62 sezon artystyczny. W programie znalazły się dwa wielkie muzyczne dzieła. Drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa oraz słynna Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworaka.
20: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
16: Niemal cała Polska w alertach przed upałami, w wielu miejscach powyżej 30 stopni, a kolejne dni będą jeszcze gorętsze. Tylko na północy nieco niższe temperatury, nad samym morzem około 25 stopni. 25 czerwca, czyli dokładnie 17 lat temu, zmarł jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych artystów w historii ludzkości. Utalentowany, ale też kontrowersyjny. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Britney Spears w Radiu Złote Przeboje. Jeff Weiss, dziennikarz muzyczny i krytyk kultury w książce na temat artystki, analizuje jej fenomen, ale przy okazji opowiada też o tym naszym pokoleniu, które dorastało wraz z księżniczką popu. Ile w cenie sławy jest naszej zbiorowej odpowiedzialności za losy idoli? Tego możecie się dowiedzieć. 1 lipca premierę będzie miała właśnie książka pod tytułem Czekając na Britney Spears. Podobno prawdziwa historia. Rzecz dla fanów obowiązkowa. Za chwilę o jeszcze jednej biografii kolejnej naszej gwiazdy, ale najpierw posłuchamy grupy Mysłowic.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja.

Maria Montel w Radiu Złote Przeboje i piosenka, która najpierw powstała po duńsku i nazywała się Imenshundsangdidadi, no ale stała się takim przebojem, że warto było ją umiędzynarodowić i dlatego powstała też wersja anglojęzyczna. Ta kolejna piosenka, którą zagram wam w Radiu Złote Przeboje, piosenka polskiego zespołu Kombi, zawsze miała anglojęzyczny tytuł, chociaż cała jest po polsku.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why.
1: Yesterday you told me about the blue, blue sky. Autopromocja.
0: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kowalski i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska. Rzucają w koleżanki z preparowaną żabą.
3: I zjadają ściągi po klasówce. Jutro z okazji zakończenia szkoły przypomnimy sobie najlepsze uwagi z dzienniczków szkolnych.
0: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
0: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.

Kaoma i Lambada w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na Patti Smith. Jej biografia miała premierę pod koniec maja. Chleb aniołów to nie jest pozycja lekka, łatwa i przyjemna. Często jest zapisem chorób, smutków, pożegnań z osobami, których już nie ma, ale są w tej historii również opowieści świadczące o szczęściu, bez którego kariera Patti Smith nie potoczyłaby się tak spektakularnie, jak to się stało. No to proszę bardzo, Patti Smith w Radiu Złote Przeboje.

0: Desert Rose, Sting i Heb Mami w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę w wiadomościach o 16 będziemy mówić o troszkę innych muzykach. W Kazimierzu Dolnym setki ich muzyków ludowych, którzy grać będą dokładnie tak, jak grało się dawniej. A z jakiego powodu i kiedy konkretnie usłyszycie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
7: Tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie 25 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
8: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
9: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
8: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża, aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy. Tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, Ruchów Miejskich i Konfederacji. Jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Fęska.
10: No, uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
11: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
10: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność. A równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
8: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
13: Kamil Bakier, zapraszam. Tylko do dziś w kinie LOT w Jeleniej Górze można zobaczyć film Robin Hood Narodziny Legendy. To nowa odsłona historii legendarnego banity, który po latach dostaje szansę na odkupienie. Gdy na jego drodze staje dziewczynka znajdująca się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, Robin ponownie musi chwycić za broń. Tym razem walczy jednak nie tylko o życie, ale także o odnalezienie sensu własnej drogi. Początek seansu o 20:15. W sobotę będzie okazja, by lepiej poznać historię Pałacu Sobieszów. To w ramach bezpłatnego zwiedzania z przewodnikiem. Spacer rozpocznie się o 10:00. Miłośnicy kabaretu mogą już rezerwować termin. 15 sierpnia w Karpaczu wystąpi Marcin Daniec. Artysta, nazywany przez publiczność satyrykiem wszechczasów, zaprezentuje swój program na scenie teatralnej Hotelu Gołębiewski. Początek występu o 20:30.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Pogoda.
7: Znaczna część Polski objęta dzisiaj alertami przed upałem. Na zachodzie na termometrach nawet 34 stopnie, a w większości Polski powyżej 30. Jutro podobnie, a potem jeszcze cieplej.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Nadchodzą ekstremalne upały. Jak chronić zdrowie? Jak zadbać o siebie i o bliskich? Powiem o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was serdecznie w Radiu Złote Przeboje. Radio.

W Radiu Złote Przeboje Phil Collins, czyli człowiek, który niemalże potrafił być w kilku miejscach naraz. Wystąpił na koncercie Live Aid, grając poranny set w Londynie ze Stingiem i Branfordem Marsalisem, po czym wsiadł w Concorda, żeby zagrać w Filadelfii z Ericiem Claptonem i reaktywowanym Led Zeppelin. Niezły gość, co?

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kia.

0: Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Simply Ready Stars w Radiu Złote Przeboje, w którym kilka ważnych rzeczy a propos ekstremalnych upałów mam dla was teraz.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega właśnie przed zagrożeniami związanymi z falą upałów. Dyrektor regionalny WHO na Europę, Hans-Henry Kluge, uważa, że ten cichy zabójca pochłonął ponad 200 tysięcy ofiar od 2022 roku. Jak więc chronić się przed przegrzaniem? Nie czekaj, aż poczujesz pragnienie, uzupełniaj płyny w ciągu dnia. Ograniczaj ekspozycję na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zwłaszcza w najgorętszej porze dnia. Utrzymuj pomieszczenie w chłodzie. Zasłaniaj okna w ciągu dnia i wietrz pomieszczenie tylko rano i wieczorem. Wybieraj lekkie, luźne ubrania w jasnych kolorach. Regularnie dbaj o ochłodę, na przykład biorąc prysznic. Nie lekceważ sygnałów ostrzegawczych i jak najszybciej zwróć się o pomoc specjalisty, kiedy czujesz się źle.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
13: A pranie też za ciebie wstawi?
14: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
13: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
14: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Wypadek dwóch samochodów blokuje przejazd na ekspresówce S11A na wysokości Poznania w okolicach miejscowości Gołuski. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Gręzów na Mazowszu po zderzeniu zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. W całym kraju dziś przypieka słońce, są alerty przed upałem, a gorąco będzie do późnych godzin wieczornych. W nocy do nawet 20 stopni.
15: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Fool's Garden i Lemon Tree i w ogóle same największe przeboje lat 80. i 90. i na antenie Radia Złote przeboje, ale też w naszej aplikacji. Wybieracie się na wakacje, to ją sobie zainstalujcie na smartfonach, to będziecie mieli zawsze pod ręką to, co w muzyce najwspanialsze. Na przykład Kobranocka będziecie mieli pod ręką.

0: Tak, to Shakira w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 zestaw tylko sprawdzonych wiadomości. Wśród tych najbliższych o setkach kolejnych kontroli w szpitalach.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem. Uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest czwartek, 25 czerwca. Pora na wiadomości.
11: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
12: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
11: początkujący. Nauczyciel zarabia około 4000, a dyplomowany około 5000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
12: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awanse z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Hrafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
11: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Bardzo gorąco dzisiaj, zwłaszcza na zachodzie, a w pozostałych regionach temperatura także w okolicach 30 stopni. Do tego dużo słońca. W najbliższych dniach będzie tylko coraz cieplej. Największą karierę ta piosenka, którą zagram wam za chwilę, zrobiła, bo wystąpiła w reklamie płynu do płukania ust, a potem jeszcze w Wojowniczych Żółwiach Ninja. Jerzy Telesiński, witajcie w czwartek, zapraszam na Baltimore.

Carlos Santana 25 lat temu wprowadził na rynek linię butów. Nie był ich projektantem, ale buty były podobno inspirowane jego muzyką. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na cele charytatywne dla dzieci. Kate Bush, Drogie Dzieci i Running Up That Hill w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044.

David Bowie w Radiu Złote Przeboje. Tu już jako wielki artysta, ale jego pierwszy publiczny występ telewizyjny miał miejsce w listopadzie 1964 roku, kiedy udzielił wywiadu w programie Tonight stacji BBC jako, uwaga, rzecznik Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Mężczyzn Długowłosych. Dumkę na dwa serca proponuję.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nick Nax XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Dwa tiry zdarzyły się na krajowej drodze 74 w pobliżu miejscowości Brzezie w województwie świętokrzyskim. Droga jest zablokowana. Zakończyły się utrudnienia na ekspresówce S8 w pobliżu miejscowości Nagoszewka II na Mazowszu. Fala gorąca w natarciu już dziś jest upalnie i bardzo słonecznie, ale chwilami ochłodę daje jeszcze niewielkie zachmurzenia, a także lekkie powiewy wiatru.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

0: Cóż to takiego w tym powietrzu, proszę pana, wisi? To jest miłość w powietrzu. Love is all around, grupa Wet, Wet, Wet. Kto się na wiosnę nie zakochał, to przypominamy czas najwyższy. Tomek Brel w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, dobry Dzień wieczór. No właściwie dobry. To już tak formalnie to lato mamy, prawda?
0: No to już mamy, to ktoś się zgapił, w tę wiosnę się nie zakochał, to popędzamy, popędzamy, kochani.
1: Słuchajcie, co ciekawego można robić w wakacje? O tym między innymi po godzinie 18. Opowiem wam historię, którą opowiedział mi z kolei Kazik Staszewski z zespołu Kult.

0: Sissy Catch, pięknie. Na oficjalnym profilu facebookowym znalazłem datę koncertów już w przyszłym roku. No tak swoją drogą, wyobraźcie sobie na jednej scenie Sandra Sissy Catch, Alphaville, same wspaniałości. Skoro o koncertach mowa, to dzisiaj też będę miał dla was bardzo dobre wiadomości.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: 18 właśnie minęła, a to oznacza, że za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Teraz czas na wiadomości sportowe.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6-5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrezję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku, postanowił MKOL. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda. W nocy bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 13 stopni na północy do 20 w centrum i w okolicach Tarnowa. Jutro w dzień słonecznie, nieco więcej chmur tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale o deszczu możemy zapomnieć. Od 27 stopni na Podhalu, 28 w Szczecinie, do 32 w centrum i nawet 33 na południu.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: A przy okazji sprawdziłem też prognozy długoterminowe na najbliższy weekend. Na szczęście o deszczu możemy zapomnieć, chociaż temperatury, no powiem szczerze, dawno takich nie widziałem. 37 stopni ma być w niedzielę w okolicach Rzeszowa. No, to już nie są żarty. Tu Radio Złote Przeboje, za chwilę Shinee i Connor i Miami Sound Machine, a teraz utwór, który, jak to się ładnie mówi, został oparty na faktach. Jak to dokładnie było, za chwilę Kazik Staszewski wszystko opowie, gdy nie ma dzieci.

0: Miami Sound Machine, pięknie wakacyjnie, a wcześniej Kult. No i naprawdę wakacyjna piosenka, czyli Gdy nie ma dzieci. Przynajmniej bardzo wakacyjne są kulisy jej powstania, bo okazało się, że co podejrzewaliśmy, utwór oparty jest na faktach.
1: Ona powstała, jak dzieci faktycznie gdzieś wyjechały z moją mamą. Myśmy zostali sami za nią i tam zachowywaliśmy się daleko jakby od ideału. Żeśmy wracali z jakiegoś takiego długiego, nocnego spaceru po krakowskim przedmieściu. Oczywiście ten spacer zakładał w sobie też wizyty w różnych pobocznych miejscach. Tam to nie było, żeśmy szli traktem i kontemplowali, prawda, piękne widoki. Nie, zbaczaliśmy cały czas do różnych lokali. No i wróciliśmy do domu i pamiętam, że tam w ogóle walczyłem, żeby otworzyć kluczem drzwi do klatki schodowej, co mi trochę czasu zajęło. Ania mówi, gdy nie ma dzieci, to jesteśmy niegrzeczni, nie?
0: Tyle Kazik Staszewski. No, ciekawe, ile to takich fantastycznych złotych przebojów powstanie po najbliższych wakacjach. Trzymamy kciuki. Kool & The Gang teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. No, słuchajcie, będą bilety do zdobycia.

Trina i O'Connor. Pięknie, absolutnie fantastycznie. Obiecałem, że dzisiaj pojawi się kolejna pula biletów na koncert Beaty Kozidrak. Koncert bardzo niezwykły, bo Beata Kozidrak podobno od dziecka marzyła o tym, żeby mieszkając w Lublinie zaśpiewać na tamtejszym zamku. No i słuchajcie, po wielu, wielu latach wygląda na to, że to marzenie się zrealizuje. To będzie środek wakacji, 31 lipca, koncert na zamku w Lublinie, na scenie Beata Kozidrak. No czego chcieć więcej? Niezwykłe wersje bardzo znanych przebojów zespołu Baim i Beaty Kozidrak, wersja Unplugged, także chyba można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że takiej Beaty Kozidrak nie znaliście. No, to jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Bilety mam, a zadanie w tym tygodniu dość proste, jak się okazuje. Pytanie do Beaty Kozidrak. Gdybyście siedzieli z nią w cztery oczy w trakcie wywiadu,

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejszy wieczór w programie cała muzyka, jeszcze między innymi Rod Stewart, z którym za chwilę słówko zamienimy.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
11: A pranie też za ciebie wstawi?
12: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
11: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
12: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Były się tam dwie ciężarówki, droga jest zablokowana. Utrudnienie też na 11 między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. Zderzyły się 2 samochody osobowe, zablokowany jest 1 pas w kierunku Wrocławia. A w pogodzie gorąco, a jutro będą jeszcze większe upały.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Samba de Janeiro. Pięknie roztańczony rok 1997. Za chwilę Rod Stewart w programie Cała Muzyka. Kiedyś udało nam się z Rodem Stewartem porozmawiać. Rozmawialiśmy nie tylko o muzyce, ale też i o innych jego pasjach. Przy okazji zadałem mu pytanie, czy kiedykolwiek się zastanawiał, co by było, gdyby kariera muzyczna nie wypaliła. No i posłuchajcie, co Rod Stewart na to pytanie odpowiedział.
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że jestem stworzony do śpiewania. Wyglądam jak rockowy wokalista. Kim innym mógłbym być? Ale pamiętam romantyczne chwile związane z graniem w piłkę, choć nie trwało to długo.
0: Romantyczne chwile spędzone na graniu w piłkę skończyły się tak, że obecnie ma przy domu pełnowymiarowe boisko. No powiem szczerze, trochę zazdroszczę. No dobrze, słuchamy w takim razie Rod Stewart, Baby Jane, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Ronan Keating w Radiu Złote Przewoje. Nie wiem, czy wiecie, że przez jakiś czas byliśmy kolegami po fachu z Ronanem Keatingiem. Miał swój program radiowy, program poranny, więc podejrzewam, że mogło być to bolesne, no bo nie ma co ukrywać, że artyści chyba nie są przyzwyczajeni do wstawania przed godziną 5 rano. Ciekawe tak swoją drogą, czy Ronan Keating w swoim własnym programie puszczał swoje piosenki, no bo wiemy skądinąd, że własna piosenka w radiu na antenie to jest wielka radość. O czym rozmawialiśmy kiedyś między innymi z Edytą Bartosiewicz.
1: Cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Tyle Edyta Bartosiewicz. Usłyszenie swojej piosenki w radiu wiele radości również sprawia Ani Dąbrowskiej.
2: No, na pewno było to takie dosyć abstrakcyjne doznanie i gdzieś tam było to po prostu chyba, już mówiąc ogólnie, spełnienie marzeń, żeby coś takiego się wydarzyło. I na pewno duża satysfakcja i przyjemność, ogólnie rzecz biorąc euforia. Fajnie, fajne uczucie.
0: Tyle Ania Dąbrowska. Za moment jeszcze jedna fantastyczna polska artystka, czyli Urszula, z którą słówko zamienimy, a teraz pięknie, tanecznie Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Bardzo dawno nie słyszałem tego kawałka. Na szczęście nadrobiliśmy te braki. Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19, po 19 przypominam, bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro. Reklama.
13: Za chwilę co nieco o pogodzie, która wyjątkowo ostatnio dopisuje. No a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach. Amerykanie zagrają z Turcją, Niemcy z Ekwadorem, a Holandia z Tunezją. W pozostałych meczach zmierzą się Australia z Paragwajem, Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao i Japonia ze Szwecją. Pogromczyni Igi Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę 4-6-2-6.
13: Pogoda. Jutro w dzień słonecznie, nieco więcej chmur tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale o deszczu możemy zapomnieć. Temperatura od 27 stopni na Podhalu i 28 w Szczecinie, przez 32 w centrum, do nawet 33 na południu i zachodzie. W nocy będzie bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 13 stopni na północy do 20 w centrum oraz w okolicach Tarnowa. No a przy okazji zerknąłem też do prognoz długoterminowych. Niedziela 37 stopni nawet może być na południowym wschodzie. No to teraz prognoza muzyczna, która doda nam trochę otuchy. Za chwilę pojawi się m.in. Van Halen, Madonna, a teraz imprezowo połowa lat 90. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje.

Pięknie rozkołysany zespół Yobi 40 w Radiu Złote Przeboje. No pewnie równie rozkołysani będziemy na koncercie Beaty Kozidrak, na który to koncert was gorąco zapraszamy w tym tygodniu. 31 lipca, czyli środek wakacji, Zamek w Lublinie, czyli miejsce, w którym Beata Kozidrak podobno chciała wystąpić od zawsze. No i w tym roku uda się to marzenie zrealizować. Moi drodzy, bilety na pewno tuż przed godziną 20 wręczę osobie, która wymyśli najciekawsze pytanie do Beaty Kozidrak. W tym tygodniu zbieramy wasze pytania do wywiadu radiowego. Najbardziej intrygujące, najciekawsze, najbardziej zaskakujące pytanie nagrodzę przed 20 biletami na koncert Beaty Kozidrak. Zapraszam gorąco, 22 4 4 3 0, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. A ja wybiorę najciekawszą historię. Van Halen teraz w Radiu Złote Przeboje, a za moment sprawdzimy, co ciekawego słychać na Instagramie u Madonny.

Material Girl i Madonna, która ostatnio była widziana w Wenecji, jak to pływając sobie po jednym z tamtejszych kanałów, śpiewa na cały głos Like a Virgin. No, trzeba mieć fantazję, jak to ktoś ładnie powiedział, ale żeby mieć fantazję, no to trzeba mieć jednak pieniądze. Tak przy okazji, to temat finansów gwiazd od czasu do czasu pojawia się w programie Cała Muzyka, no bo przecież przepytywaliśmy wielu artystów, czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce większe pieniądze. Pamiętam, jak to Krzysztof Cugowski opowiadał, i to niedawno, o tym, że kupił sobie tuż przed olimpiadą kolorowy telewizor, bo chciał olimpiadę oglądać w kolorze. No, czasy się zmieniają, męskie zwyczaje nie. Andrzej Krzywy, pamiętam, też zainwestował, no może nie w RTV, a w AGD, bo kupił pralkę. Dość standardową drogą podążył Andrzej Piaseczny, który marzył o szybkim sportowym samochodzie. Zbierał, po czym samochód bardzo szybko rozbił. No, życie, niestety. Ace of Base teraz w Radiu Złote Przeboje, a w planach na dzisiejszy wieczór jeszcze m.in. Fun Factory.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje. No mam takie wrażenie, że niektóre kawałki absolutnie się nie starzeją, mimo że liczą sobie już ponad 40 lat. Czwartkowa cała muzyka, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę między innymi Fun Factory. Przy okazji na pewno uda nam się słówko zamienić.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Fani pewnie pamiętają, jak to zespół Fan Factory po 14 latach przerwy powrócił płytą Back to the Factory. O tej płycie pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy z Fan Factory. Płyta, która jest dowodem na to, że muzyka faktycznie łączy pokolenia.
1: We've been established in the 90s, but...
2: Powstaliśmy w latach 90., ale płyta Back to the Factory jest jak najbardziej nowoczesna. Turn It Up i inne piosenki są nowe. Oczywiście część z tych piosenek w innych wersjach wykonywaliśmy jeszcze w latach 90., ale ta płyta jest nie tylko dla tych z naszych fanów, którzy są z nami od lat 90., ponieważ kiedy koncertujemy, teraz przed sceną widzimy mnóstwo młodych twarzy, a oni nie znają naszych starych kawałków. Być może widzieli je na YouTubie. Ale chcemy trafić do nowej publiczności. Być może spodoba im się Turn It Up, kupiona żalbu. I tam odkryją nasze stare hity, takie jak I Wanna Be With You. Posłuchają naszych starych przebojów i odkryją zespół Fun Factory na nowo. Albo niektórzy odkryją nas po raz pierwszy.
0: No właśnie, powiedziałem, że muzyka łączy pokolenia i najlepiej to widać na koncertach Beaty Kozidrak, która jest kilka dekad na scenie. No właśnie, za chwilę będą bilety.

0: We Build a City i Starship w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Tuż przed 20 obiecałem bilety na fantastyczny, niezwykły koncert Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak na zamku w Lublinie. O takim koncercie Beata Kozidrak podobno marzyła od dziecka, no i wygląda na to, że to marzenie uda się spełnić. 31 lipca, sam środek wakacji, będzie pięknie na scenie Beata Kozidrak, a przed sceną kolejny słuchacz Radia Złote Przeboje. Zadanie było dość proste. Pytanie do Beaty Kozidrak. Pytanie, w którym liczy się pomysłowość, kreatywność, no i dobry humor. Na naszej automatycznej sekretarce znalazłem między innymi takie pytanie. To pytanie, którego, powiem szczerze, sam bym nie wymyślił.
1: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo marzyła pani, żeby nagrać koncert właśnie w zamku w Lublinie. Moje pytanie jest takie, gdyby się pani miała obudzić w tamtych czasach, w czasach świetności tego zamku, to jak wyglądałby taki idealny pani dzień? Jestem bardzo ciekawa, kim pani byłaby i co pani by robiła w takim jednym dniu. Moje imię to Anna. Pozdrawiam.
0: No to posyłam bilety w takim razie. Beata Kozidrak być może miałaby problemy z odpowiedzią na to pytanie, jak mógłby wyglądać jej idealny dzień na zamku. No bo zamek w Lublinie, sprawdzałem, powstał w XII wieku, wielokrotnie przebudowywany, a w swojej burzliwej historii był nawet więzieniem. Także jak wyglądałby dzień Beaty Kozidrak, to pewnie zależy od tego, kiedy by się na tym zamku znalazła. No dobrze, bilety posyłam, nie ostatnie. Kolejne na pewno jutro w programie Cała Muzyka.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
20: Właśnie minęła 20, przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Robert Gawliński, zespół Wilki, czyli zespół, z którym wszyscy chyba bez wyjątku dorastaliśmy. Będzie ciekawie, zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przyboje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma swój początek i koniec. Końca na razie na szczęście nie widać, a jeżeli chodzi o początek, no to miał on miejsce kilka dekad temu.

0: Zespół Wilki, czyli Robert Gawliński z synami, choć oczywiście przed laty skład zespołu wyglądał zupełnie inaczej. Inne też były czasy, bo Robert Gawliński w wielu wywiadach wspominał, że był okres, kiedy rozpoznawalność i popularność była całkiem spora, natomiast pieniędzy z grania jeszcze nie było. Najbardziej w pamięci utkwiła mu sytuacja, jak to pewien handlarz pirackimi płytami podarował mu buty.
1: Tak, pamiętam, że był taki incydent właśnie, że facet, który właśnie handlował też piratami, ale też miał jakieś... zaprosił mnie i podarował mi buty. Popatrzył na mnie i mówi: ty gwiazda jesteś, chodź, daj, musisz tutaj, wiesz. Takie były przygody, więc początki rock'n'rolla w Polsce są takie dziwne, wiesz.
2: Niewiele pamiętam, upadam byle gdzie.
0: Trudno w to uwierzyć, ale były to czasy, kiedy zespoły, które obecnie mają wielotysięczne garże, grały wtedy za piwo.
1: Tak, za piwo, za jakieś tam, wiesz, tam parę złotych, no, które się, krótko mówiąc, przejadało, przepijało na trasach. Głównym sponsorem był mój tata, zresztą mojej działalności artystycznej. Nie, bardzo, bardzo, bardzo zresztą to ciekawie mi tłumaczył zawsze, że jak ty lubisz synu tworzyć, to może ty byś mosty zaczął budować. To jest też taka forma tworzenia. No, trochę nie o to mi chodziło w życiu, ale rozumiałem.
0: I choć obecnie może się wydawać, że zespół Wilki istnieje od zawsze, no to fani pewnie doskonale pamiętają. Czerwiec roku 1991. To oficjalna data startu zespołu Wilki. Pytanie, co było wcześniej?
1: Znaczy, istniała idea, że powstanie takie coś jak zespół Wilki, bo przez zespół Wilki przewinęło się, nie wiem, z 10 czy 15 różnych muzyków, a rzeczywisty kształt taki, który jest znany, wiesz, przez szeroką publiczność lat, powiedzmy, 90., to się ukształtował po wydaniu płyty, i to grubo po wydaniu płyty, bo my pierwsze koncerty zaczęliśmy grać dopiero po wydaniu utworu, właściwie jak wydaliśmy singla Son of the Blue Sky, to wtedy nagle tak buch. I dopiero wtedy właśnie skrystalizował się skład zespołu. Także to był proces. Tak.

0: Proces, co do którego pewnie nikt nie spodziewał się, że zakończy się aż takim sukcesem, no bo już wkrótce Polskę wzdłuż i wszerz miała ogarnąć prawdziwa wilkomania.
1: To były święta miasta w ogóle, bo był nasz koncert, gdzie burmistrz śpiewał Baby w ogóle, wiesz, znał na pamięć oraz dawał ulotki ludziom, żeby się uczyli tekstów i wiesz, na rynku gdzieś tam graliśmy i cały rynek śpiewał ze mną na przykład piosenkę, wiesz, jedną czy drugą, wiesz, te większe przeboje. Son of the Blues, wiesz, a my mieliśmy wtedy, trzeba pamiętać, do dyspozycji tylko te dwie płyty, prawda, no bo trzecia płyta to były tylko tam kilka utworów premierowych, a w ogóle koncertówka, więc dwie płyty i graliśmy te koncerty i to było pełne szaleństwo i no i właściwie wtedy miałem zespół Urkę, nazywał się, zresztą stąd jakby została ta nazwa dla tego utworu, żeby upamiętnić w ogóle ten fakt. Grał w nim na basie Marcin Ciempiel, ja grałem na gitarze, na bębnach grał Artur Hajdasz. I to my żeśmy grali koncerty, słuchaj, to było też śmieszne, że to nie były koncerty Robert Gawliński, tylko że zespół Urkę gra. I graliśmy dla studentów wtedy, pamiętam, bardzo dużo imprez, wiesz, majowych tych takich. I powiem ci, że tam totalny aplauz żeśmy zbierali. I ja byłem przekonany, że to zajebiście w ogóle, że nagramy płytę z tym zespołem, że na pewno to się uda nam, w sensie jakimś, żeby pociągnąć to dalej, wiesz. No a wilki właściwie zniweczyły ten zespół w tym sensie. No później oczywiście Ciempiel przeszedł do zespołu Wilki, no i tak to jakoś się potoczyło, ale Wilki zdominowały w ogóle. Się okazało, że mamy tyle zaproszeń, że po tej pierwszej trasie, którą żeśmy zrobili, mogliśmy grać 5 lat, w ogóle nie nagrywając płyty, tyle było zaproszeń z różnych miejsc na koncerty, więc no, tak, w taki naturalny sposób pomyśleliśmy, że trzeba nagrać jednak płytę i trzeba wrócić. No a potem wyszła ta Baśka, no i wiesz.
0: No i wszystko jasne. Historia Baśki, historia piosenki Urkę też na pewno dzisiaj pojawią się pewnego razu w muzyce, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że oba te utwory kryją pewną niezwykłą tajemnicę. O tym na pewno jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce. Dzisiaj Wilki i Robert Gawliński w roli głównej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który na scenie jest już kilka dekad. Zespół Wilki, Robert Gawliński. Obecnie to przedsięwzięcie w sumie rodzinne, bo oprócz Roberta Gawlińskiego w zespole grają również jego synowie. Zresztą też niezwykła jest historia poznania przez Roberta Gawlińskiego swojej żony, Moniki.
2: Ona była pierwszą taką fanką właściwie mało znanego wtedy jeszcze zespołu Madame. Pierwszy występ nasz w 83 roku. Moniczka to nagrała. Później spotkaliśmy się w Stodole. Ona przypadkiem trafiła do Stodoły, a my żeśmy szli na koncert do parku. Mieliśmy tam próbę i koncert. No i jak twierdzi moje kochanie, zakochała się we mnie od pierwszego wejrzenia. A później jak usłyszała, że to jest ten zespół, który tak bardzo lubi i tak dalej, no to później się okazało, że nosi znaczek w ogóle w klapie tego naszego zespołu. No więc no, później zaczęliśmy się spotykać, zacząłem ją odprowadzać do domu, no i jakoś tak.
1: I tak to właśnie się zaczęło.
3: Wracam dziś do żony.
1: Zresztą, jak nie trudno się domyśleć, cała przygoda z muzyką Roberta Gawlińskiego, podobnie jak i wielu innych polskich i nie tylko polskich gwiazd, miała związek z płcią piękną.
2: Zacząłem grać na gitarze przez dziewczyny, dla dziewczyn w zasadzie. Zacząłem pisać teksty do piosenek, później jakieś wiersze. Pamiętam za moich młodych czasów, wiesz, ławeczka, jakaś coś tam, no i zaczynałem grać jakiś utwór, prawda, i dziewczyny od razu się pojawiały na tych ławeczkach, no więc nawet to sprawiało mi sporą satysfakcję, wiadomo, natomiast no, powodowało

0: Baśki. Piosenka, jak się okazuje, ma niezwykłą historię.
1: Baśka troszkę szybciej była grana i żeśmy bardzo fajnie sobie ją grali, ale już był taki moment, że żeśmy zapieli chyba 14 utworów, w sensie, że okej, i Baśka była poza tym, poza nawiasem. I później się okazało, że tam dwa coś tam gorzej wychodzą. Ja mówię, zaraz, ale przecież mamy jeszcze tam z 5 czy 6 utworów, ja to przesłucham w domu i wybiorę coś. No i właśnie między innymi Baśka. To było też takie miłe, bo przypomniałem sobie ten utwór, przedtem go rzucając z płyty i nagle pomyślałem sobie, kurczę, to fajny numer jest. A później, wiesz, później zaśpiewałem to Monice i Monika mówi, no fajne, ciekawe, dziwne, ale a jaka zwrotka będzie? Ja mówię, Baśka to, Zosia tamto, o, fajny pomysł. No i właściwie zacząłem to pisać. Pamiętam, Monika wyciągnęła od razu butelkę wina, mówię, o kurczę, to może być hicior. No i zrobiła coś do jedzenia i ja tak właściwie chodziłem z gitarą dookoła stołu, podchodziłem, tam sobie coś dziubałem, popijałem winem i śpiewałem. Monika notowała te wszystkie moje takie, bo to takie chaotyczne myśli nieraz gdzieś tam były. No i wieczorem dopiero usiadłem, napisałem tekst taki, wiesz, żeśmy razem nawet usiedli. Także to bardzo spontanicznie, zresztą wszystko, co dobre, wydaje mi się, powstaje spontanicznie.

0: Co ciekawe, kiedy rozmawialiśmy z Robertem Kawelińskim na temat utworu Baśka, nie chciał za bardzo powiedzieć, co w tym utworze jest prawdą, a co tak zwaną fikcją literacką.
1: Baśka jest w jakiejś części oparta na faktach, a w jakiejś części jest to, wiesz, fikcja literacka. No jest tam, wiesz, tam pada na przykład parę takich osób, które wszyscy znamy, znają, którzy są z nami bliżej. Natomiast, no, tam też jest coś pasowało, żeby skończyć frazę, no to tam dwa jakieś imiona wrzuciłem.
0: No i jeżeli tylko dwa, to pozostałe 14 w takim razie musi być prawdą. Dzisiaj Robert Gawliński, dzisiaj zespół Wilki w Pewnego Razu w Muzyce. Wspominaliśmy już o początkach, ale pamiętam, nie tak dawno z Robertem Gawlińskim wybiegaliśmy trochę w przyszłość. Czy Robert Gawliński widzi się, jak stoi na scenie, gdy Wilki obchodzą 50-lecie, tak jak w sumie całkiem niedawno Maryla Rodowicz?
1: Nie wiem, czy będę stał, czy będę siedział, no właśnie. Nie mam pojęcia, wiesz, no 50 lat, chyba nie. Kobiety są bardziej żywotne, bardziej długowieczne, wydaje mi się. Poza tym nie wiem, czy to... Czy, wiesz co, bo to jest tak, jeżeli to mi będzie za 25 lat sprawiać frajdę dalej, to tak, oczywiście nie będę grał tak jak teraz, tam 50-60 koncertów rocznie, ale będę grał, powiedzmy, 15 albo 10, wiesz, wybranych, ale... w fajnych salach, w fajnym miejscu, dobrym akustycznie, wiesz, no. Jeżeli to nie będzie sprawiać frajdy.
0: Robert Gawliński dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Zespół Wilki, kilka dekad na scenie. Co zdaniem Roberta Gawlińskiego jest najważniejsze w zrobieniu kariery? Kiedyś przyznał, że zarówno sobie, jak i swoim znajomym życzy jednego.
1: Dużo szczęścia w życiu. Nie pieniędzy, nie tam tych szczęścia. Jak masz szczęście, to masz i pieniądze, i zdrowie. I szczęście jest najpotrzebniejsze. Nawet nie rozum, szczęście. Rozum pomaga temu fartowi, temu szczęściu, prawda? Jeszcze potrzebnych jest wiele innych cech. Oprócz tego, żeby tam, nie wiem, w ogóle, żeby odnieść jakiś sukces zawodowy, wydaje mi się, że jest potrzebna, nie wiem, no właśnie... umiejętność bycia z ludźmi, jakaś taka umiejętność niezrażania ich do siebie, prawda? Bo różne mamy osobowości, różne sposoby widzenia świata, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No. Wiele rzeczy się składa. Pracowitość oczywiście w jakimś stopniu, ale to tylko w jakimś stopniu, a tak naprawdę gdzieś z tych wszystkich, gdyby tam posklejać te 70%, to by było z 10 takich cech, powiedzmy, bym wymienił gdzieś tam, z których gdzieś tam talent oczywiście też by miał tam te 20%, powiedzmy. No, ale myślę, że i tak 30%, czyli najwięcej z tego koła, gdybym tego tortu wyciął, no to by było szczęście. Takie mam zdanie na temat życia i na temat tego wszystkiego, co się dzieje wokół.
0: Robert Gawliński dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Mogę obiecać jedno, ta historia jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia zespołu Wilki to bez wątpienia duża część historii polskiej muzyki od lat 90. Wilki bezdyskusyjnie zajmują bardzo ważne miejsce wśród naszych rockowych zespołów. Kilka dekad istnienia zespołu to także dobry czas podsumowań i bilansów. U Roberta Gawlińskiego od czasu do czasu pojawia się myśl, aby napisać coś w rodzaju biografii.
2: My mieliśmy kilka propozycji, żeby wydać biografię, bo to modne są biografie, prawda? O mnie biografię, znaczy moją biografię. Mieliśmy pierwszy pomysł, to będziemy o tym gadać, przypominać sobie wspólnie z Moniką, ponieważ żeśmy przeżyli większość tych chwil wspólnie, więc po 3 miesiącach takiego wspominania żeśmy jakoś odpadli i doszli do wniosku, że to jest strasznie dużo, że sami nie damy rady tego zredagować, tego napisać. I teraz być może powstanie taka książka, ale te wszystkie wspominki takie poszarpane gdzieś tam oddamy jakimś ghostwriterowi. Być może gdybym pisał swoją książkę o czymś jakimś specjalnym, to tak. Natomiast tak, to jest pracy i to jest ciężka robota.
1: Tak swoją drogą podejrzewam, że w takiej książce mogłyby się znaleźć niezwykłe opowieści, bo Robert Gawliński, twórca Wilków, w latach 80. miał dość burzliwe dzieje. Nie do końca mógł znaleźć swoje muzyczne miejsce, ale także i miejsce do życia. Wiele czasu spędzał w mieszkaniu Zbigniewa Chudysa czy Marka Jackowskiego z Manamu. Tamte lata Robert wspomina tak.
2: Tam dział się taki kolorowy, fajny świat, że nie każdy mógł spotkać Korę Jackowską, która się kłóci z Markiem na przykład, prawda? A później zaprasza nas wszystkich na obiad, czy odwrotnie, czy Marek zaprasza nas wszystkich. I rozmawiamy, jest burza mózgów, piękne dyskusje na temat sztuki. No to było dla nas, młodych ludzi, szalenie inspirujące i ciekawe. Zresztą ja bardzo wiele zawdzięczam, to zawsze to mówię i uważam, że i Markowi Jackowskiemu, i Korze, i Zbyszkowi Chałdysowi. Straszną wiedzę udało mi się pochłonąć dzięki wielogodzinnym dyskusjom z nimi. Ogromną wiedzę, że oczywiście popełnialiśmy błędy jako zespół Wilki. Nie za bardzo wiedzieliśmy, jak to wygląda w sferze finansowej, w ogóle cały czas show business, natomiast nie popełnialiśmy jakichś kardynalnych błędów w przypadku, no jakby to powiedzieć, kariery zespołu, i to myślę, że w dużej mierze zawdzięczam właśnie tym starym wyjadaczom.

0: które zostały założone przez Roberta Gawlińskiego na początku lat 90. dzisiaj są muzyczną ekstraklasą, a początki były dość burzliwe. Praca nad pierwszą płytą trwała dość długo. Dodatkowo pracę skomplikowała śmierć jednego z muzyków, Adama Żwirskiego, którego Robert Gawliński wspomina tak.
1: Znałem go dobrze i wiem, że to nie był narkoman, to nie był taki chłopak, który wymagał pomocy. Bardzo żałuję, to jest wielka strata dla mnie cały czas, że Adasia nie ma, bo myślę, że ten zespół też mógłby więcej osiągnąć. To był taki człowiek, który mnie ciągnął na pewno do Kalifornii gdzieś, wiesz, żeby tam coś próbować robić, a później postanowiłem ten zespół jakby złożyć od nowa, więc my byliśmy kompletnie niezgrani. Jak nie byliśmy w formie, to graliśmy słabiutko po prostu. Wiesz, to dopiero po 2-3 latach zespół się rozpędził jak maszyna i żeśmy zaczęli grać. Także no to takie wspomnienia mam z tego okresu. Ale to fajnie, wiesz. No ja pamiętam, jak Hej grał też wtedy. Też gdyby teraz posłuchali swoich koncertów, to by Kaśka sobie włosy wyrwał z głowy. No słabi byliśmy.

0: Wspomnianemu gitarzyście basowemu Adamowi Żwirskiemu Robert Gawliński zadedykował piosenkę Son of the Blue Sky. Kilka dekad działalności przez Wilki przewinęło się mnóstwo niezwykłych osobowości. Między innymi Andrzej Smolik, który z przerwami z Wilkami grał ponad 10 lat. I co ciekawe, Andrzej Smolik usłyszał zespół Wilki w czasie koncertu, który był nie do końca udany.
1: Tak, tam w ogóle wszyscy byli narąbani, to po pierwsze, a po drugie coś z prądem się działo, gitara zaczęła przerywać. Nie pamiętam, czy grał z nami już Andrzej Smolik, chyba nie. Andrzej przyszedł do nas po tym koncercie. On zeznał mi w takiej szczerej rozmowie gdzieś tak rok później. Mówi: Robert, kurczę, ja to pędzi, że ja tak naprawdę... Wszyscy mówi: idź do Wilków, człowieku, kariera, Warszawa, tego, wiesz, jakby... Andrzej mówi: ty, ale wiesz co, ja to, kurde, to bym wolał jakiś normalny zespół, taki, bo oni... Ja nie wiem, jak oni dziwnie grają, źle grają jakoś. On trafił po prostu na jeden z gorszych koncertów, jakie w życiu udało mi się, wiesz, wykonać.
0: No i tak wyglądały trudne początki. Początki, jak się okazuje, były trudne również pod względem finansowym, o czym kiedyś z Robertem Gawlińskim rozmawialiśmy.
1: My żyliśmy normalnie w jakimś M2 czy M3. Wychowywałem się, wiesz, z mamą. Później, kiedy z Moniczką żeśmy się wyprowadzili, to zamieszkaliśmy w takim mieszkanku, że powiem ci, że naprawdę nikt by nam nie zazdrościł i tam mieszkaliśmy 12 lat chyba.
0: Robert Gawliński, zespół Wilki, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza niezwykła podróż przez kilka dekad jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilka dekad wspaniałej historii. Historii, która zaczyna się na początku lat 90. Kiedy pojawiła się pierwsza płyta Wilków, zatytułowana po prostu Wilki, wszyscy nucili przepiękną balladę Eli Lama Sabachthani. Ileż to par w tamtym czasie tańczyło w rytm tej piosenki. O tym, jak powstał ten kawałek, Robert Gawliński kiedyś nam opowiadał.
2: Wymyśliłem tę melodię do Eli Lama Sabachthani, Eli, Eli. I ona była strasznie wysoko i pamiętam Leszek Kamiński, który jest znany z tego, że jest katem w studiu. A to był czas, kiedy też się nie stroiło wokali. Jak ktoś umiał, to śpiewał, jak nie, no to słychać było, że nie umie. I tam były te falsety takie wysokie, przedmuchy takie totalne. Zaśpiewałem to, ale jak wyszedłem ze studia, to musiałem usiąść, bo czułem, że po prostu omdleję, że taki miałem moment, a Leszek mnie katował z tymi górami gdzieś, no, dobrą godzinę, żebym trafił idealnie, tak jak ma być. Bo były wersje czyste, dobre, ale nie miały takiej mocy, takiej energii, no. To później dużą satysfakcję czułem, kiedy słuchałem tego, natomiast pamiętałem, ile to kosztowało pracy i

0: Zanim mogliśmy słuchać pierwszej płyty Wilków, praca nad materiałem trwała blisko 2 lata. W tym czasie powstało mnóstwo piosenek, które nie znalazły się na tej płycie.
1: Pierwsze Wilki, kaseta była podpisana już nazwą Wilki. To było śmiesznie, bo tam była piosenka o sobie samym. Tam był utwór Trzy noce z deszczem, który później nagrałem dopiero na pierwszą solową płytę nazwaną Solo, czyli to był 96 rok czy 5. A pierwsza płyta Wilków, ja miałem wtedy, pamiętam, mnóstwo pomysłów i kiedy zaczęliśmy pracować z Michałem Rollingerem i to był pierwszy sekwenser taki, że można było bębny nagrać, jakieś tam pomysły właśnie zarejestrować. W tamtych czasach to ja miałem, myślę, gdzieś ze 100 piosenek przygotowanych jakby na następne, powiedzmy, 10 lat nagrywania i życia, dlatego mogłem nagrywać te piosenki nieraz rok po roku, powstawały płyty, czy tam po 1,5 roku, czy po 2 latach.
0: Po ogromnym sukcesie pierwszego debiutanckiego albumu pod tytułem Wilki, rok później do sklepów trafiła płyta Przedmieścia, a na niej między innymi dość nietypowy, jak dla zespołu, który przyzwyczaił nas raczej do rockowych ballad, dynamiczny utwór Na Wieje.

0: Pamiętam na Wuaje, żeśmy wrzucili to na Wuaje, tak pomyśleliśmy sobie, a to fajny numer na lato, tak w ogóle do radia. Spodobał się widocznie ten utwór, tak zwyczajnie, no i dosyć mocno go zaczęli promować. I promowali go w ten sposób, że większość tam prezenterów zapowiadało Polska Lambada, czyli wilki i tak. Strasznie dostaliśmy w tyłek, bo fani po prostu w dużej mierze mieli nam bardzo za złe, że taki utwór żeśmy wypromowali i że taki utwór żeśmy nagrali, no, że jakby woleli te wilki, prawda, bardziej takie nostalgiczne i jakieś poetyckie, no, chociaż tutaj też fajny tekst, no, ale rzeczywiście muzyka weselsza.
1: Jak się okazuje, część piosenek zespołu Wilki powstała przez przypadek. O jednym z takich niezwykłych zbiegów okoliczności Robert Gawliński nam opowiadał. A chodzi dokładnie o piosenkę Sen o Warszawie. Wersja zespołu Wilki powstała właśnie przez przypadek.
0: Fiolka Najdenowicz z nami śpiewała, wtedy to był koncert Acousticus Rockus i nagrywaliśmy to, Leszek Kamiński nagrywał. Graliśmy na górze w starym akwarium, no i ponieważ nie mogliśmy by zaprosić tylko fanów, no bo tam spory wianuszek ludzi się od rana zebrał, zrobiliśmy dwa koncerty, jeden dla jakby branży, nazwijmy to, a drugi dla przyjaciół i branży, a drugi dla fanów. W przerwie chyba ktoś tam, chłopaki mówią, o Jezu, jak tu jest gorąco, ja idę prysznic wziąć, coś tam, no i to, taka luka zapanowała, bo jeszcze coś tam sprawdzaliśmy, jeszcze coś tam dogrywaliśmy, no i ja tak usiadłem sobie tak sam dla siebie zacząłem śpiewać tego Cześka. I pamiętam, że Fiolka Najlenowicz wybiegła gdzieś tam z kuluarów. Robert, chodź, to będziemy, grajmy. Przyszedł Bruno i właściwie od razu basik fajny wymyślił, no i pojechało.
1: Dodajmy, pojechało trochę na skróty.
0: W ogóle zapomniałem, że tam jest ten refren, gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już gdzieś wyruszaj ze mną. I tak najszybciej dziwiłem, mówię, Jezu, ja chyba jakieś zwrotki nie śpiewam albo coś, bo coś krótko jest, nie, ale Korek od razu, Aleksander Korecki wjechał z saksofonem, zagrał solo, później jakieś były śpiewy, wygłupy, fajne konga. No i tak ten utwór, wiesz, jakoś zaistniał. Dużo radości nam dał, bo później pamiętam teledysk, który zrobiliśmy w taki stylizowany na lata takie właśnie 70. wiesz, z Pałacem Kultury w tle i w ogóle tam wygłupy, specjalne uczesania, specjalne gitary, żeśmy wzięli. Fajna zabawa, fajna.
1: Zespół Wilki dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że jedną z piosenek Roberta Gawlińskiego chciał kupić sam Bryan Adams. Mowa o piosence Urkę. Nic nie

0: Ale podobno warunki, jakie Bryan Adams zaproponował, były na tyle nie do przyjęcia, że Robert Gawliński w żołnierskich słowach powiedział Bryanowi, żeby sam sobie pisał piosenki. I chyba dobrze się stało, bo to w końcu jeden z największych przebojów Wilków. Piosenka, która powstawała w niezwykłych okolicznościach. Robert Gawliński pisał ją jeszcze w drodze do studia.
1: To wyglądało tak, że chłopaki już właściwie zaczynali miksować ten utwór Jasiek i Dawa. On mówi, słuchaj, no to już tylko ten numer mi został do miksowania. No to śpiewasz, czy go rezygnujemy z niego? Ja mówię, nie mogę, no dobra, no to... I rzeczywiście ja dopisywałem jeszcze zwrotki, jadąc samochodem tam do Jaśka, w ogóle wiesz, że mi wpadały pomysły do głowy na sam koniec.
0: I tak czasami powstają rzeczy genialne. Zespół Wilki dzisiaj pewnego razu w muzyce.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Popołudnie w kinie, czy może jednak koncert muzyki poważnej, spektakl w Teatrze Norwida albo w Zdrojowym Teatrze Animacji, czy też wizyta w muzeum. A może górski spacer? Tych możliwości jest naprawdę sporo, jeśli chodzi o Jelenią Górę, w zasadzie całą Kotlinę Jeleniogórską, i o tych wszystkich wariantach rozmawiamy codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 21 w magazynie kulturalnym Radio Złote Przeboje. Igor Kociubiński, witam i zapraszam.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Weekend wielkimi krokami się zbliża, więc biorąc pod uwagę nadchodzący piątek, warto zajrzeć do repertuaru jeleniogórskiego kina Helios. Powodem po pierwsze są premiery, jest ich kilka, no ale przed nami także wyjątkowa propozycja dla miłośników filmów grozy. Przed nami bowiem maraton horrorów 26 czerwca, czyli już jutro, na dobry początek wakacji, zaraz po rozdaniu szkolnych świadectw, nocnym maratony filmowe zapraszają na cykl horrorów. Ten przygotowany z myślą o Was zestaw filmów to idealny sposób na odreagowanie całego roku szkolnego, jeśli takie historie z dreszczykiem lubicie. Na początek pierwsza przerażająca premiera tego wieczoru, czyli Rytuał Lili. Po krótkiej przerwie trzymający w obezwładniającym napięciu przedpremierowy pokaz filmu Lalka. A dalej będzie jeszcze mocniej, bo kolejną premierą tej nocy będzie Krwawe Polowanie, a na koniec na deser film Poświęceni. Start o 23:00, a meta i finał około godziny 5:50. Tych, którzy za horrorami nie przepadają, uspokajam. Oczywiście mamy także alternatywy. No a tych, biorąc pod uwagę ten pierwszy wakacyjny weekend, jest naprawdę sporo. Miłośników kina akcji, klimatu fantasy, zapraszam na Supergirl. Najnowszy wielkoekranowy film DC Studios trafia do kin całego świata tego lata za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. Millie Alcock gra w nim podwójną rolę Supergirl i Kary Zor-El. Obraz reżyseruje Craig Gillespie na podstawie scenariusza Anne Nogueri. Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako wspomniana Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości. Będzie się więc działo. To propozycja dla fanów kina akcji, ale mamy także film pod tytułem Zaproszenie. To kolejna premiera tego weekendu i komediodramat w reżyserii Olivia Wilde. Tu na ekranie Edward Norton, Penelope Cruz, Olivia Wilde i Seth Rogen. Joe i Angela są małżeństwem z kilkuletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy. Zgodne, spokojne, wydaje się wręcz wzorcowy. Zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach? Przekonacie się w jeleniogórskim kinie Helios. W ten weekend najmłodszych także do kin zapraszam. Początek wakacji to ich święto i ci zupełnie najmłodsi świętować mogą z Minionkami, które na duży ekran powracają. Minionki i Straszydła to kolejna premiera. Po światowym sukcesie najzabawniejszej komedii lata 2024 roku Gru i Minionki pod przykrywką Studio Illumination rozszerza swój radosny, animowany świat o nowy, pełen szaleństw rozdział w nowym filmie Minionki i Straszydła. To zuchwała, absurdalna historia o tym, jak minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, następnie straciły wszystko, uwolniły straszydła, aby ostatecznie zjednoczyć siły i spróbować ocalić planetę przed chaosem, który same wywołały. Oprócz tego w repertuarze goszczą cały czas takie tytuły jak chociażby Toy Story, piąta odsłona tej serii. Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć nowych przygód Chudego i Baza Strala, to warto nadrobić zaległości. Jest także Dzień Objawienia Stevena Spielberga, Robin Hood, koniec legendy oraz Ojczyzna, czyli najnowszy film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.
1: Nie możesz tego przegapić.
8: A teraz w programie Radia Złote Przeboje czas na wakacyjne plany, bowiem przed nami festiwal Art Cup, który po raz kolejny, po raz drugi już odbędzie się w Wałbrzychu 29 i 30 sierpnia. Zapraszam.

0: Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
1: Wkrótce.
2: Szanowni Państwo, to już drugi rok drugiej edycji Mistrzostw Jeździeckich Art Cup z inicjatywy pana przewodniczącego Jerzego Pokoja, pana Andrzeja Saławskiego. 29-30 sierpnia to jest ten czas, kiedy na Zamku Książ przy stadzie Ogierów Książ będzie wydarzenie, które zjednoczy, zintegruje, ale też przyciągnie największe gwiazdy polskiego filmu, polskiej kultury, które z jeździectwem są na co dzień, które będą się zmagały, które będą rywalizowały. Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię, lepsze miejsce niż Dolny Śląsk, niż Zamek Książ, niż miasto Wałbrzych. Tamto wydarzenie będzie przyciągało nie tylko artystów, nie tylko miłośników, pasjonatów jeździectwa, wszystkiego, co związane z tymi pięknymi istotami, jakimi są konie, ale też zainteresowaną publikę, ale też wszystkich tych, którzy będą chcieli spędzić ten czas na Dolnym Śląsku, właśnie na tym wydarzeniu, takim finalizującym tegoroczne wakacje.
0: Do udziału w tej imprezie zachęca także Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
3: Szanowni Państwo, ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, że strasznie się cieszę, że dochodzimy już do drugiego etapu, że rozpoczynamy cykl tych przepięknych zawodów książu na terenie Dolnego Śląska, za co dziękuję marszałkowi i Państwu Sałackim, że zechcieli skorzystać z tego miejsca, z naszego wsparcia i myślę, że to już będzie biegło przez lata.
0: Zapraszają także organizatorzy Andrzej i Aneta Sałatcy.
4: Może ja zacznę od spraw takich mocno technicznych. Chciałem powiedzieć, że mistrzostwa będą gwiazd odbywały się w czterech konkurencjach jeździeckich. To są skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, western i powożenie. I część z tej rzeszy gwiazd, aktorów uczestniczą w rozdzielonych tych konkurencjach, ale również mamy bardzo znane postacie, które przyjeżdżają też do nas i kibicują. Na przykład Daniel Olbryski, na przykład Emilia Krakowska. W tym roku będzie również wielka rzecz. To są 28 mistrzostwa, o których z tą wielką sprawą powie Aneta, żona moja, a my oczywiście, mając na uwadze też mieszkańców, powrót do natury, kwestię piknikową, serdecznie zapraszamy do Książa, raz na benefis, o którym zaraz powiemy, a dwa w zmaganiach tych jeździeckich na benefis będzie pod Zamkiem Książu, natomiast zmagania jeździeckie będą na terenie Państwowego Stada Ogierów w Książu.
5: Co najważniejsze, impreza odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, 29 i 30 sierpnia na terenie Stada Ogierów Książ i Zamku Książ pod patronatem marszałka województwa dolnośląskiego pana Pawła Gancarza. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie benefis pana Andrzeja Seweryna, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. To będzie taka wisienka na torcie, a oprócz pana Andrzeja Seweryna będziemy jak co roku gościć plejadę gwiazd. Co roku zapraszamy oprócz stałych bywalców nowych artystów i w tym roku zaszczyci nas Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik, Wojciech Mecwaldowski, no i oczywiście Katarzyna Dobor, matka chrzestna naszej imprezy i jej główna organizatorka, Sonia Bohosiewicz, mnóstwo gwiazd, pani Emilia Krakowska, także bardzo gorąco zapraszamy.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: A tych propozycji dla Jeleniogórzan będzie dziś co najmniej kilka jeszcze. Porozmawiamy o filmowym obliczu naszego miasta, o tych tytułach, które można obejrzeć sobie wieczorem w domu i zobaczyć krajobraz Jeleniej Góry lub też naszego regionu. Zajrzymy do Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego, a także porozmawiamy o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej. Tu dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy tegoroczne wakacje będą chcieli aktywnie spędzić w naszym regionie. Wprawdzie te inwestycje, o których będzie mowa, są dopiero w toku, no i na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać troszkę dłużej niż te najbliższe dwa miesiące, ale progres zdecydowanie jest. Najpierw jednak zmieniamy temat i o ekologii nieco będzie. To przy okazji spotkania z rzecznikiem jeleniogórskiego magistratu Marcinem Ryłko.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: Śledząc nagłówki gazet i lokalnych mediów w ostatnich dniach, można było w wielu miejscach przeczytać jedno hasło: katastrofa ekologiczna. To odnosi się do sytuacji, która związana jest z potokiem Czerwonka, ze ściekami, które się tam pojawiają. Sytuacja, która dzieje się już od dawna, ale dziś nasilona. Więc pytanie, co w tej materii się aktualnie dzieje i co się wydarzy?
6: To nie jest efekt ostatnich dni. Mamy świadomość tego od pierwszych tego typu zgłoszeń, co dzieje się w rejonie przede wszystkim Cieplic, tak? I mówimy tutaj o stawach, jeżeli chodzi o teren miasta Jelenia Góra, o stawach w Parku Norweskim. To jest systematyczne zanieczyszczanie właśnie tych obiektów przez nadmierny zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków w Marczycach. Tą oczyszczalnię ścieków prowadzi Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji i my jako miasto Jelenia Góra, prezydent miasta Jeleniej Góry od 2022 roku prowadzi, ale takie zdecydowane działania, przede wszystkim mające wymóc na instytucjach odpowiedzialnych za tego typu sytuacje, czyli tu mówimy o Wodach Polskich, mówimy o sanepidzie, mówimy o instytucjach, które nadzorują tego typu obiekty, wymuszenie naprawy tej sytuacji. Wystąpiliśmy o uznanie miasta Jelenia Góra jako strony właśnie w procesie pozbawiania oczyszczalni w Marczycach, pozwolenia wodnoprawnego, czyli tak naprawdę zamknięcia tej oczyszczalni i niedopuszczenia do tej sytuacji. No, zostaliśmy uznani za stronę, to pozwolenie zostało w pierwszym etapie cofnięte, no ale tutaj KSWiK systematycznie się od tego odwołuje i niestety to cofnięte pozwolenie, czyli ten zakaz tak naprawdę pracy tej oczyszczalni, do tej pory nie jest wyegzekwowany ze względów prawnych i proceduralnych, więc dla nas to jest sytuacja zupełnie niezrozumiała. I tu prezydent Jeleniej Góry podkreśla wielokrotnie, że no to dochodzi faktycznie do sytuacji katastrofalnej zarówno dla Cieplic czy dla Jeleniej Góry, jak i dla wszystkich obiektów, które są po drodze tego potoku Czerwonka, który jest przede wszystkim nośnikiem tych zanieczyszczeń z oczyszczalni. Teraz po przejęciu Stawów Podgórzyńskich przez Karkonoski Park Narodowy KPN zaczął bardzo mocno interweniować w tym temacie, ponieważ oni też zbadali te wody i okazuje się, że tam, jak powiedział dyrektor KPN-u, faktycznie doszło już do katastrofy ekologicznej. No i to jedyne, co możemy powiedzieć, nie jest dla nas zrozumiała bezczynność tych instytucji, które powinny tego typu sytuacjom zapobiec. No my jako miasto Jelenia Góra administracyjnie nie możemy zrobić nic poza tym, co już na dzień dzisiejszy zrobiliśmy. Możemy też ostrzegać naszych mieszkańców przed zagrożeniem, więc oczywiście już dawno temu zostały postawione takie tabliczki w Parku Norweskim, że jest zakaz kąpieli, tak, i połowu ryb w tym miejscu. Natomiast musimy, jedyne co możemy, to cały czas interweniować, cały czas monitować do różnych instytucji. Monitujemy też w Urzędzie Gminy Podgórze, no bo to tak naprawdę z tego terenu te nadmierne ścieki są zrzucane. Ktoś kiedyś po prostu nie pomyślał, wydając pozwolenia na działanie obiektów przede wszystkim turystycznych, które powodują, że ta liczba ścieków, które musiałaby przyjąć oczyszczalnia w Marczycach, jest dużo większa niż możliwości tej oczyszczalni. Próbując wybrnąć z tej sytuacji, równolegle obok tych działań, o których powiedziałem, tutaj prezydent Jeleniej Góry jako lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej bardzo mocno też wspierał przekazanie środków unijnych w ramach właśnie ZIT-AJ dla gminy Podgórzyn na rozbudowę tej oczyszczalni, ale tam też ta procedura się po stronie Podgórzyna troszeczkę przedłuża. Tak na chwilę obecną nie wiemy, kiedy ta oczyszczalnia powstanie. Budowany jest kolektor, który miałby część tych ścieków przejąć i odprowadzać w inne miejsce, ale ten kolektor też nie rozwiąże tego problemu. Tak? On po prostu ograniczy albo przejmie liczbę tych ścieków odprowadzanych w naszym kierunku. Natomiast to nie rozwiąże problemu przy tej liczbie, przy tej ilości tych ścieków, która tam faktycznie jest produkowana i przez tą przepompowę niewydolną po prostu jest odprowadzana bezpośrednio do tych cieków, które płyną później w naszym kierunku.
0: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Cyklostrada Dolnośląska cały czas się rozwija i to kolejny temat, który przygotowałem dziś dla Was w programie Radia Złote Przeboje. Jak sieć ścieżek rowerowych rozwijać będzie się w gminie Kamienna Góra? O tym usłyszycie już za kilkanaście minut w audycji Co jest grane. O filmowym obliczu miasta też porozmawiamy, o tych tytułach, które warto znać. Mówię oczywiście o filmach, w których tę jelenią możecie dostrzec. Najpierw jednak zaproszenie do rozpoczęcia artystycznej przygody i muzycznej drogi pod opieką nauczycieli Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego. To szczególnie atrakcyjna opcja dla tych, którzy nie mają możliwości, czy też w przeszłości nie mieli możliwości skorzystania z edukacji w ramach szkół muzycznych.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
7: Towarzystwo Muzyczne właśnie powstało w 1975 roku, 21 grudnia, a działalność zaczęła 17 stycznia w 1976 roku, wynikiem powstania województwa jeleniogórskiego. W związku z tym Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne przekazało nam 9 ognisk muzycznych, które podlegały już właśnie pod Towarzystwo Muzyczne.
0: No i ta historia kołem niemalże toczy się aż do dziś, toczy się bardzo skutecznie. Jaki charakter ma Państwa, może nie działalność, tylko jaką strukturę? Czy to się na przestrzeni lat zmieniło, jeśli chodzi o teren, zakres działalności? Jak to wygląda dziś?
7: No, zmieniło się bardzo dużo, ponieważ nie ma już 9 ognisk muzycznych. Pozostało ognisko w Kamiennej Górze, które liczy sobie 70 uczniów. A sytuacja wynika z tego, że część ognisk przejęła pod swoje skrzydła szkoła muzyczna, na przykład w Zgorzelcu czy w Bolesławcu. W związku z tym zostało właśnie ognisko w Cieplicach i ognisko w Kamiennej Górze.
0: Jeśli chodzi o liczebność, wspomniała Pani o Kamiennej Górze. Całościowo, jak wygląda zainteresowanie taką edukacją muzyczną dzisiaj? Ile osób z takiej oferty, z takiej możliwości korzysta?
7: Z oferty korzysta dosyć dużo. Jeszcze uważam ludzi, właściwie dzieci, młodzieży i osoby starsze. Z tym, że to nie jest na pewno już ta frekwencja, która była wcześniej. Maksymalnie te dwa ogniska liczą 150 uczniów.
0: No właśnie i troszkę o przyczynach tej sytuacji chyba możemy powiedzieć, bo też o tym przed chwilką rozmawialiśmy, że czas się troszkę zmienił, zmieniło się podejście do edukacji. No i pytanie, z czego to wynika? Czy zmieniały się nasze potrzeby, czy jednak tego czasu mamy coraz mniej i ta edukacja muzyczna, w ogóle edukacja artystyczna spada na drugi plan. Jak to wygląda dziś, jeśli chodzi o... No bo macie Państwo kontakt ze swoimi podopiecznymi, widać też, kto korzysta, jak to wygląda.
8: Rozbieżność wieku jest bardzo duża, od małych dzieci w edukacji przedszkolnej po dorosłych ludzi, którzy mają już swoje rodziny, swoje biznesy. Muzyka jest wymagająca. Wymaga pracy w domu, skupienia się, ćwiczenia. Zatem podejmując naukę, trzeba być odpowiedzialnym w swojej decyzji. Ale jednocześnie uczy nas odpowiedzialności za to, co robimy, kształci naszą pamięć, uczy nas też takiego kontaktu z drugim człowiekiem, ale nie werbalnego, tylko niewerbalnego, bo kształci też nasze emocje.
0: Tych korzyści jest szereg, pewnie do tego sobie jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie wrócimy. Cieszy na pewno to, że mimo tego, że to grono uczniów być może mniejsze niż x lat temu, ale jednak jest, że Państwo z tą ofertą edukacyjną do tych ludzi trafiacie. No i my dziś też chyba troszkę będziemy zachęcać do tego, bo cały czas myślę, że pokutuje taki stereotyp, że jeśli mówimy, czy też myślimy o edukacji muzycznej, no to w pierwszej chwili myślimy sobie od razu, to tylko dla dzieci. Ale że w rzeczywistości jednak jest tak, że jak Panie wspomniałyście, ta rozpiętość wiekowa jest większa, więc i dla dorosłych, i dla seniorów każdy taką przygodę z muzyką może rozpocząć i to chyba też niezależnie od tego, czy jakieś podstawy ma, czy zupełnie nie.
7: Na pewno jest możliwość poszerzenia swojej umiejętności, swoich zainteresowań. Mamy taką sytuację, że mamy mamę, która uczy się na skrzypcach, ma 4 synów, którzy uczęszczają do ogniska muzycznego na pianino, a mama się uczy na skrzypcach. Ponieważ skrzypce są bardzo trudnym instrumentem i podziwiam osoby, które uczą się na skrzypcach. Mamy też uczennicę, która uczy się już 7 rok, poszła na emeryturę w wieku 60 lat i cały czas jest naszym uczniem i też brała udział w koncertach, w popisach, w przeglądach. Naprawdę jak gdyby spełnia swoje oczekiwania.
0: I to jest też ciekawe rozwiązanie. Oczywiście nie w każdej rodzinie się to sprawdzi, ale myślę, że taka wspólna motywacja do tego, żeby taką przygodę rozpocząć, to jest duży plus. Tym bardziej, że często jest tak, że jeśli ktoś się uczy gry na instrumencie, no to często brakuje tego towarzystwa, że docieramy do takiego momentu, w którym można byłoby już z kimś pograć, poćwiczyć, popróbować, no a tego towarzystwa nie ma. Jeśli ono jest w domu, no to chyba tylko same korzyści, czyli rodzinami też zapraszamy.
8: Przy

0: Mogłyby być taką okazją do tego, żeby czas wspólnie spędzić, bo to muzykowanie jednak może być właśnie takim wspólnym magnesem do spędzenia razem czasu. Chciałem też zapytać, no bo myślę, że to jest też bardzo ważna informacja, jeśli o tej ofercie mówimy, to co mamy do dyspozycji? No bo jeśli dziś trafiamy do różnych osób, i dzieci, i starszych, i młodszych, no to warto o tych instrumentach powiedzieć. Jak to wygląda w Jeleniej Górze? Co mamy do dyspozycji?
1: W naszym ognisku muzycznym w Cieplicach mamy do dyspozycji klasy skrzypiec, gitary, pianina i klasę śpiewu. Natomiast w Kamiennej Górze są klasy gitary, skrzypiec, keyboardu i pianina.
2: Jeszcze dziś w programie.
0: Do muzyki wracamy w Radiu Złote Przeboje za chwilę, ale korzystając z okazji chciałbym przypomnieć, że tematów związanych z artystycznym życiem miasta i regionu będzie dziś więcej. O filmowym obliczu naszego miasta porozmawiamy. Będzie też o rowerowym obliczu Dolnego Śląska, a dokładniej gminy Kamienna Góra. Tam pojawi się kolejny odcinek cyklostrady dolnośląskiej. Szykuje się także otwarcie nowej atrakcji turystycznej w postaci wieży widokowej i o tym wszystkim już za chwilę, bo teraz wracamy jeszcze do rozmowy z Urszulą Gierdal z Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Jeśli mówimy o najmłodszych, to kiedy warto zacząć? W jakim wieku? Czy jest jakiś taki poziom, który z Państwa strony jest takim najbardziej pożądanym?
3: No ja myślę, że w ostatnich latach przedszkola, czyli sześciolatek, już jest dobrym momentem do tego, żeby uczyć się gry. Natomiast do tego, żeby śpiewać, być na jakichś rytmikach, uczyć się, słuchać tej muzyki i tańczyć, poruszać, no to nie ma ograniczeń, tak? Po prostu człowiek, rozwijając się w łonie matki, rytm, który jest podstawą muzyki, słyszy już od poczęcia. I tego rytmu w ciągu życia szuka, bo rytm jest podstawą naszego życia. Proszę zwrócić uwagę, że mamy dzień, noc, pory roku. Odpowiednie hormony w ciągu dnia w człowieku się odzywają ze względu na godziny, tak? No, na przykład melatonina. Idziemy spać wieczorem, bo mamy wybuch hormonu melatoniny. Jeżeli my spojrzymy na ten rytm i na muzykę przez pryzmat rytmu, no to porządkujemy jakoś swoje życie też. Uczymy się konsekwencji, odpowiedzialności, ale też pracowitości.
0: Dzisiaj skupiamy się na muzyce przede wszystkim, ale myślę, że w kontekście jakichkolwiek działań artystycznych zawsze jest jeden dylemat i jedno pytanie pod tytułem: co jest ważniejsze? Czy talent, czy praca? Zdania są podzielone. Ja jednak zbliżam się do tej odpowiedzi, że praca jest zdecydowanie istotniejsza. Natomiast też nie bez przyczyny o tym mówię, bo chciałbym zapytać, czy każdy może? Czy to jest tak, że są ludzie stworzeni do muzykowania, a są tacy, którzy jednak instrumentów powinni raczej nie dotykać dla dobra siebie i swojego otoczenia? Czy tak nie jest?
3: Na pewno talent jest dużym atutem, ale bez pracy nie pomoże sam talent. Natomiast włożona praca, pokonywanie siebie, wyjście na estradę, na tych małych koncertach takich, które tworzymy na dzień mamy, dzień kolęd, dzień babci i dziadka, pokazywanie się przed publicznością, to jest to, co nas kształci i pokazuje, ile zrobiliśmy, co możemy zrobić i jak ucieszyć drugiego człowieka swoją pracą. Czy ten wirtuos na najwyższej nucie jest najważniejszy, czy to, co my robimy i pokazanie sobie, kim jesteśmy, swojej wartości.
0: Często też pojawia się taki dylemat, który myślę, że może wynikać z niewiedzy albo braku możliwości zgłębienia tematu. Jeśli chodzi o edukację muzyczną, no to pierwsza myśl to szkoła muzyczna. W Jeleniej Górze takie możliwości też są, ale mamy również Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne. Czym to się różni? Myślę, że to też warto wyjaśnić, no bo to dwa odrębne organizmy.
3: Te
1: Tak, to jest olbrzymia różnica, ponieważ szkoły muzyczne podlegają pod państwo i są finansowane przez państwo, natomiast stowarzyszenia no, raczej utrzymują się wyłącznie z opłat rodziców, tak zwane czesne. I to czesne właściwie zależy też od sytuacji polityki finansowej w kraju. Też to czesne czasami jest niestety idzie w górę, wynika to z kosztów utrzymania w ogóle ogniska i czy wynajmu instrumentów.

0: instrumentów, czy wypożyczenia instrumentów, czy naprawy instrumentów. Dzierżawa pomieszczeń, koszty utrzymania biura, tym bardziej, że w okresie wakacyjnym, lipiec i sierpień, nie ma wpływu pieniążków, natomiast są koszty stałe i te czesne od miesiąca września do czerwca, no tyle wynosi, ile skalkuluje nam księgowa, żeby to wszystko utrzymać, bo nie sztuka podwyższać cały czas czesne i tracić uczniów, tylko starać się tak to wszystko ogarnąć, żeby no, był wilk syty i owca cała.
1: Ale różnica też jest z perspektywy uczniów i trybu nauczania. To też jest istotne.
0: Tak, jest to istotne, ponieważ w ognisku muzycznym uczymy dziecko, czy w ogóle ucznia grać dla siebie. Na lekcjach indywidualnych są wszystkie podstawy, jakie powinien uczeń znać, żeby uczyć się gry na danym instrumencie.
1: No i też dzieje się to w chyba troszkę bardziej swobodnym trybie niż w kontekście szkoły muzycznej, co daje większe możliwości i chyba troszkę mniejszą presję.
2: Program dostosowany jest do możliwości uczniów. Nie mamy egzaminów, komisji, które bardzo dzieci stresują i z moich doświadczeń wiem, że dziecko świetnie przygotowane i grające, kiedy wchodzi do auli i siedzi komisja obcych ludzi albo nauczycieli mało znanych, no niestety wpływa na jakość wykonanego koncertu. Nie każdy ma takie możliwości sprzedania siebie. Stworzona miła atmosfera, rodzinne koncerciki dla znajomych, dla grona rodzinnego bardziej pomagają przedstawić tą swoją pracę i pokazać to, ile zdobyło dziecko czy uczeń, tak?
1: Padło też słowo, hasło, które jest bardzo istotne, mianowicie instrumenty. Jeśli dzisiaj trafiamy do osób, które rozważają, które marzyły w przeszłości, które chciałyby spróbować, no ale takim instrumentem nie dysponują, czy mogą się zgłosić? Jak to wygląda? Czy trzeba mieć swój instrument, czy jednak można liczyć na to, że taka edukacja jest dla każdego?
0: Ognisko muzyczne w Cieplicach ma instrumenty do wypożyczenia, akordeony, gitary i skrzypce. I osoby, które są początkujące, mogą skorzystać z tej formy wypożyczenia i w trakcie, jeżeli już tak się mocno zaangażują w swoją grę, mogą kupić sobie nowy, zupełnie inny, na pewno lepszy instrument, niż którym my dysponujemy w ognisku muzycznym. Jest cykl nauki 6-letni, począwszy od 7 roku życia i cykl 4-letni, to jest cykl młodzieżowy. Mamy świadectwa promocyjne, mamy świadectwa ukończenia i oczywiście to jest taki jest rok podyplomowy, gdzie każdy może jeszcze kontynuować naukę. Mamy bardzo często sytuację, że uczeń kończy pierwszy stopień szkoły muzycznej i przychodzi do ogniska muzycznego, żeby cały czas mieć kontakt z instrumentem.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Urszula Gierdal zapraszała do korzystania z oferty Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego. Za chwilę w programie Radio Złote Przeboje naszym gościem będzie wójt gminy Kamienna Góra, ale to za moment, bo teraz jeszcze o filmowym obliczu naszego miasta. Mamy takie imprezy, które z kinem nieodłącznie są związane, jak chociażby festiwal filmowy Zoom Zbliżenia, ale tych filmowych kontekstów z perspektywy produkcyjnej jest troszkę więcej. Może nie aż tak dużo, jakbyśmy chcieli, jeśli chodzi o te tytuły, które bezpośrednio z miastem są związane, no ale kilka historii warto bliżej poznać.
3: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
1: Jelenia Góra w filmie, Jelenia Góra na ekranie to jest motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Moim Państwa gościem jest Waldemar Wilk, dyskusyjny klub filmowy Klaps, człowiek, który o kinie wie bardzo dużo i tu wiedzą się z Państwem dzisiaj podzieli. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jak pada hasło Jelenia Góra w połączeniu z hasłem i słowem numer dwa kino, no to w wielu głowach tym pierwszym skojarzeniem jest Bareja. I oczywiście skojarzenie bardzo zasadne, ale pytanie, czy jedyne.
4: No na pewno nie jedyne, tym bardziej, że pan Stanisław Bareja związany z Jelenią Górą był mniej filmowo, a bardziej życiowo, bo tutaj trafił razem z rodziną zaraz po wojnie, tutaj mieszkał, tu zdawał maturę, ale no patrzmy chłodno, wyjechał w miarę szybko z Jeleniej Góry do świata, na studia do szkoły filmowej do Łodzi, potem już z powrotem do Warszawy, bo był warszawiakiem. Natomiast ta Jelenia Góra rzeczywiście w nim chyba bardzo mocno siedziała i to nie tylko w dialogach Misia ze sławetnym kamykiem z Jeleniej Góry, ale też pamiętajmy, że pan Stanisław Bareja w latach 60., powiem 60., chciał nakręcić film, to się nazywało Złoto z nieba, którego akcja działa się w okolicach Pilchowic i na Zaporze Pilchowickiej. No. Wtedy do realizacji tego filmu nie doszło. Ówczesna władza niekoniecznie chciała, żeby Bareja nakręcił coś, co się zapowiadało na polską wersję Złota dla Zuchwałych. Także z Barei nam zostało no, pamięć o nim, o Misiu i te kilka dialogów z filmów.
1: I to jest coś, do czego wracamy, czym się chwalimy, z czym poniekąd się utożsamiamy. No właśnie, ale filmowo mało tutaj tej Jeleniej Góry, więc dzisiaj będziemy poszukiwać tych tytułów, które z miastem, przestrzenią czy regionem wiążą się nieco bardziej. Więc jeśli chcemy tę Jelenią Górę zobaczyć w filmowej scenerii, w filmowej odsłonie, no to co będzie najlepszym kierunkiem, takim najpewniejszym?
4: Najwięcej Jeleniej Góry znajdziemy w filmach dokumentalnych, tylko te akurat są trudno oglądalne, trudno do nich dotrzeć, bo Jelenia Góra fotografowana była już od końca lat 40. w kinie polskim, a szerzej Jelenia Góra i Karkonosze tak naprawdę były fotografowane dużo wcześniej, bo pierwsze filmy z naszych okolic, to o ile pamiętam, to są relacje z zawodów sportowych w Szklarskiej Porębie i to są materiały filmowe, które w niemieckich archiwach filmowych są opisane jako rok 1903. Natomiast no, fabuł się tu kręciło niewiele, także dlatego, że my zawsze byliśmy na końcu świata, nawet w czasach niemieckich, chociaż w Karpaczu powstał jeden z filmów Friedricha Wilhelma Murnaua, klasyka ekspresjonizmu niemieckiego. A po wojnie pierwsze filmy, jakie tu powstawały, to też były dokumenty. Dopiero właściwie ten region został odkryty dzięki Kazimierzowi Kucowi, jego przyjazdowi do Lubomierza, gdzie nakręcił swoją nowelę Wdowa po Joczesie do Krzyża Walecznych pod koniec lat 50. No i potem zaczęli się tu pokazywać następni realizatorzy. Także jeżeli chcemy zobaczyć okolice, to pierwszy taki film, który pokazuje nam, jak wyglądała okolica, to jest Droga na Zachód z roku 61. Miasta tam niedużo, natomiast to jest film szczególnie ważny dla miłośników kolei, bo większą część zdjęć nakręcono na trasie pomiędzy Szklarską Porębą a Cieplicami i to tam widać.
1: Paradoksalnie ta lista tych filmów związanych z naszym miastem jest stosunkowo niewielka. Ja nie ukrywam, że podchodząc do tego tematu miałem nieco większy optymizm i spodziewałem się, że Jelenia Góra ze względu na swoje umiejscowienie, być może też architekturę, będzie się cieszyła większym zainteresowaniem, ale historia niewielka, tabelka z tymi filmami też nieduża. Ale co jeszcze?
4: No co jeszcze? Miłośnicy kina dziecięcego, że to tak ujmę, mogą rozpoznać Jelenią Górę w dwóch serialach. Jeden to jest jeszcze z roku 80. Gazda z Diabelnej, gdzie Cieplice zagrały pod Halem. Też można. A w latach 80. Andrzej Maleszka nakręcił jeden z odcinków Magicznego Drzewa w Cieplicach i to jest rzeczywiście fajny obrazek. Mieszkańcy Sobieszowa do dzisiaj z uzdrowieniem wspominają film pod tytułem Dzień Oczyszczenia. To prawie wszystkie zdjęcia plenerowe powstały na Chojniku i na spoczach tej góry, łącznie ze spaleniem stodoły, którą specjalnie dla tego filmu wybudowano, a potem spalono, rzecz była o II wojnie światowej, o partyzantach. No tyle tylko, że ten nasz Chojnik znowu zagrał pod Halę, bo zgodnie z tym, co słyszymy w dialogach filmu, to jesteśmy na Sądecczyźnie. W Karkonoszach powstańców ani akowców najwyraźniej w 1944 roku nie było.
3: Jeszcze dziś w programie.
1: Z nami, przypominam, jest Waldemar Wilk, Jeleniogórskie Centrum Kultury, dyskusyjny klub filmowy Klaps, a za chwilę o rowerowych atrakcjach w regionie będziemy rozmawiać, szczególnie o tym, co dzieje się w gminie Kamienna Góra. Bądźcie z nami.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: No właśnie, troszkę mamy dziurę między tymi pierwszymi tytułami, a tym, co współcześnie się dzieje, bo gdyby chcieć poszukać innych tytułów na przestrzeni ostatnich 10 czy 15 lat, no to ta lista tutaj jest stosunkowo krótka. Filip, no to też jest taki film, o którym było głośno, ale tutaj też możemy mówić o tylko akcencie. Wprawdzie bardzo cieszyliśmy się tym, że ten Jeleniogórski basen w tym filmie zagrał, choć niektórzy z ironią wspominali, że to smutna wizja, skoro w zasadzie nie trzeba specjalnie obiektu przygotowywać, by powrócił on do czasów II wojny światowej. No ale jest, jak już szukać pozytywów i sukcesów, no to ten basen na ekranie się pojawił.
4: No jest Filip, są też przebitki, sporo sekwencji kręconych w Teatrze Jeleniogórskim dla Zimnej Wojny Pawlikowskiego. No też pamiętajmy o tym, że filmowcy to są tacy trochę rabusie, by się chciało powiedzieć. Znaczy oni wybierają te obiekty, które są im do czegoś potrzebne. Pan mówi o tym, że basen właściwie nie trzeba go było w żaden sposób przygotowywać, bo wygląda tak jak przed wojną. Ale właśnie dlatego on mógł zagrać w filmie po prostu, bo kino, w kinie liczy się dwie rzeczy. Liczy się czas i liczy się pieniądze. I jeżeli by produkcja filmu Filip musiała przygotowywać, przebudowywać ten basen, to zapewniam pana, że znalazłaby jakiś zupełnie inny 500 km od Jeleniej Góry, bo czas to są koszty. My mamy to szczęście jako mieszkańcy, albo nieszczęście jako miłośnicy kina, że Jelenia Góra jest daleko od świata. W tej chwili tych dróg jest coraz więcej, więc przemieszczać się możemy szybciej. Ale pamiętajmy, że to, co widzimy na ekranie, czy telewizora, czy kinowym, to jest efekt finalny pracy kilkudziesięciu, czasem kilkuset osób, bo ekipa to nie są tylko aktorzy, operator, reżyser. Tam ktoś musi pchać wózek, na którym jest kamera, ktoś musi wcześniej ułożyć szyny pod ten wózek, podłączyć prąd. Jest masa rzeczy, które trzeba zrobić, żeby nakręcić choćby 10 sekund jakiegoś ujęcia. I to wszystko kosztuje, więc jeżeli producent ma taszczyć tych kilkadziesiąt osób, kilkaset kilometrów od Warszawy, bo najczęściej stamtąd się bierze główną ekipę, tam jest centrum realizacji filmów w Polsce. Ma płacić tym ludziom za przejazd, za noclegi, ma ich karmić. No to naprawdę szybciej znajdzie coś w promieniu 20 kilometrów od Warszawy. To pan Andrzej Wajda kiedyś uczciwie mówił, że trzeba uważać na, zwłaszcza na młodych scenografów i młodych kierowników produkcji, bo oni znajdują świetne obiekty, tyle tylko, że właśnie 400 km od wytwórni. A najlepiej, żeby znaleźli coś takiego, przemieszczając się piechotą, maksimum rowerem. Bo wtedy da się ten film zrobić lepiej. To jest przykre, ale tak to wygląda na całym świecie. Może Amerykanie patrzą na to trochę inaczej. Oni dysponują takimi budżetami, że dla nich przerzucenie całej ekipy na przykład ze Stanów do Czech jest dopłacalne. Ale też nie czujmy się także dlatego, że w Czechach to, co w Stanach kosztuje 100 milionów dolarów, Czechom trzeba zapłacić 40. Więc to jest przede wszystkim biznes, to jest przemysł. Tam się wydaje pieniądze po to, żeby zarabiać pieniądze.
1: Czuję się zatem ograbiony z nadziei, bo miałem zapytać o to, czy zatem w przyszłość możemy optymistycznie patrzeć, ale skoro matematyka jest nieubłagana, a z ekonomią się nie dyskutuje, no to chyba nie zapowiada się, żeby ta Jelenia Góra miała na mapie naszego kraju filmowo rozbłysnąć bardziej niż kiedyś.
4: Znaczy nie bądźmy pesymistami, bo szklanka zawsze jest do połowy pełna albo do połowy pusta. Ja wolę myśleć, że jest do połowy pełna i można jeszcze coś dolać. Natomiast nie ma co marzyć w kategoriach, że ktoś nas odkryje, bo to już nie te czasy, na świecie już niewiele jest miejsc, które ktokolwiek ma ochotę odkrywać, chyba że przekona się, że warto, że w ogóle coś takiego jest. I jakby to jest zadanie dla nas wszystkich dookoła, dla ludzi kultury, dla władz samorządowych, żeby, jeżeli chcemy zaistnieć na ekranach kinowych czy telewizyjnych, żeby te ekipy do nas po prostu ściągać. A ściąga się je no, właściwie na wszelkie możliwe sposoby. Ktoś kiedyś powiedział, że na wojnie i w miłości wszystkie chwyty dozwolone, a to jest niestety zawsze wojna. Bo pamiętajmy, że konkurujemy w tym momencie z ilomaś miejscowościami, to już nie tylko w Polsce, ale też w świecie, do których też wszyscy namawiają filmowców, przyjedźcie do nas, kręćcie u nas. To jeżeli oglądamy na przykład filmy z Jackie Chanem, tam to widać najwyraźniej. On kręci filmy tam, gdzie go zaproszą, jeszcze mu zapłacą. Jakieś filmy, pamiętam, kręcił na Ukrainie, w Austrii, w połowie Europy. Bo filmowcy to jest taki gatunek człowieka, że oni są nomadami, za bardzo się nie przywiązują do jednego miejsca. Kręci się film dziś tu, jutro tam. Więc trzeba ich przekonać, trzeba im przede wszystkim na dzień dobry uświadomić, że jest takie miejsce jak Jelenia Góra, że warto do niego przyjechać. A dlaczego warto? Bo mamy taką, a nie inną architekturę, bo mamy taką, a nie inną przyrodę, bo jak tu przyjedziecie, to będziecie mogli nocować w dobrym hotelu, zjeść w dobrej knajpie coś, czego nigdzie indziej nie zjecie. Znajdziecie tutaj pełną pomoc, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe służby miejskie choćby, bo no, daleko szukać, żeby nakręcić choćby drobną sekwencję wyścigu samochodowego, to trzeba zamknąć kilka ulic, czyli ktoś to fizycznie musi zrobić.
1: Ja nie ukrywam, ze swoim wrodzonym sceptycyzmem raczej nie spoglądam w przyszłość optymistycznie, jeśli chodzi o produkcje, które miałyby się wiązać z wybuchami, pościgami i eksplozjami na ulicach Jeleniej Góry, ale o tym, że wielkie historie na dużą skalę się zdarzają i to w naszym kraju świadczy chociażby film Prawdziwy Ból. Wprawdzie od Jeleniej Góry daleko, niemniej jednak to, że ta hollywoodzka obsada i produkcja odbyła się w Polsce i z naszym krajobrazem i naszą historią jest mocno związana, pokazuje, że jednak się da i że te najmniej oczywiste połączenia czasem są realne i możemy w nie wierzyć.
4: Ja jestem zbyt wielkim racjonalistą, żeby negować wiarę, więc mogę się tylko pod tym podpisać. Pan, w powieści Chata wuja Toma pada takie piękne zdanie: wielkie rzeki cicho płyną. Ja mam nadzieję, że my se nawet nie zdajemy sprawy z tego, że może gdzieś obok nas rośnie właśnie jakiś twórca filmowy, który nie dziś, nie za rok, może nawet nie za 5 lat, ale który już dzisiaj jest tak zakochany w Jeleniej, w okolicach, że przyjedzie i powie: słuchajcie, ja tu chcę zrobić film. Wszystkie produkcje Marvela niech się chowają, wszystkie inne. Mnie to nie obchodzi. Ja tu zrobię taki film, że świat zadrży. I on to zrobi.
1: I tej nadziei się trzymajmy, a wyrażaliśmy ją wspólnie dziś na antenie Radia Złote Przeboje z Waldemarem Wilkiem z dyskusyjnego klubu filmowego Klaps. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Moim i Państwa gościem teraz w programie Radia Złote Przeboje jest Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A będziemy rozmawiać o tym, jak nasz region się zmienia i to chyba przede wszystkim dobre wiadomości dla tych, którzy te okolice poznają podróżując na dwóch kółkach. Dobre wiadomości dla rowerzystów, dla mieszkańców, ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
5: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra - Krzeszów - Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów, tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym bardzo popularnym. No i zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu, który, no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
1: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
5: Tak, no to nie są tanie rzeczy. Przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no, trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, jak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale tu rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej, odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
1: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. Co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?
5: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminie jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych. Natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej, o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach, no to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
1: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje, ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcielibyśmy więcej, więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizje chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
5: No to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadująca z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku Rudawskim Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane: Czarnów, Rędziny, Raszów. Skalnik, najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć tam kilka tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Niedalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
3: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
1: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać się efektów tych działań?
5: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich też błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
1: Czyli okolice 2027 możemy celować powoli, 28.
5: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
1: Jasne. To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
5: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy, nowej konstrukcji, konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji czy całej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
1: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
5: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy no nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, no niestety, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin górskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap no, bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, w końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem, z trudnym jazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
1: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje, no właśnie, rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
5: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama wieża, sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacja medialne na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach i połączenie tutaj tych dwóch no jednak produktów turystycznych no będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny.
1: Te dobre wiadomości dziś w Radiu Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
5: Dziękuję bardzo.
1: I z Wami też się żegnam. To już wszystko w tym wydaniu magazynu Co jest grane, a za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński. Do usłyszenia wkrótce.
3: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.